usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: But you're just a boy.
1: Radio Złote Przeboje Kolor 90 i 4 FM.

0: znowu wyjeżdża z garażu, bo do niedawna przy tych cenach to jednak stał i się kurzył. Harley, Bój, Dżemu, tak was witamy w piątkowy poranek. W składzie porannym Iwona Barańska,
1: dzień dobry.
0: Piotr Jaworski,
2: dzień dobry.
0: Piotr Jachim,
3: dzień dobry.
0: Tomek Nurkiewicz, dzień dobry. Za chwilę zaprosimy was na pierwsze o poranku wiadomości.

0: Sponsorem programu jest japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
1: Mamy punktualnie godzinę 6-9 września w kalendarzu i to jest piątek, a przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
2: Niektóre szkoły na Mazowszu dziś zamknięte, to w związku z ostatnimi atakami uczniów. Nocna prohibicja w całej Polsce. Sejm przyjął ustawę. W wiadomościach też pierwszy tydzień po powrocie rządowego programu CPN. Dziś w niektórych powiatach województwa mazowieckiego szkoły będą zamknięte. Ma to związek z ostatnimi atakami. Wczoraj w Leszczydole Nowinach w gminie Wyszków 15-latek zabił woźną i ranił nauczycielkę oraz dyrektora szkoły podstawowej. Dzień wcześniej w Ostrołęce 19-latek ranił 9 osób. Wszystkie szkoły podstawowe, publiczne i niepubliczne, a także przedszkola na terenie gminy Wyszków będą zamknięte. Dodatkowo w innych gminach i powiatach nieczynne będą szkoły średnie. Tak będzie m.in. w powiecie pułtuskim, wołomińskim i ciechanowskim. Również Legionowski Ratusz poinformował, że dwie podstawówki, trójka i siódemka, zostały zamknięte w związku z tym, że według niepotwierdzonych przez służby informacji znalazły się na liście związanej z rzekomym internetowym wyzwaniem, które ma być związane z ostatnimi atakami w szkołach. Policja bada, czy ostatnie ataki uczniów są ze sobą powiązane.
3: Weryfikujemy to wszystko, sprawdzamy. Nie mam informacji o żadnej grupie. Mam na razie informacje o komunikacji między osobami w zakresie właśnie takich działań.
2: Mówi Magdalena Polecka z prokuratury w Wyszkowie. Mazowiecka kurator oświaty na dziś zwołała naradę z udziałem dyrektorów wszystkich szkół na terenie województwa. Spotkanie ma dotyczyć procedur związanych z bezpieczeństwem w szkołach.
0: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
2: Nocna prohibicja obejmie całą Polskę. Sejm przyjął ustawę zakazującą sprzedaży alkoholu w sklepach od godziny 22 do 6 rano. Nowe przepisy przewidują też całkowity zakaz reklamowania alkoholu, w tym piwa, oraz podnoszą opłaty za zezwolenia na jego sprzedaż. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku. Kończy się pierwszy tydzień po powrocie rządowego programu ceny paliwa niżej. Wszystko wskazuje na to, że tańsze paliwo pozostanie z kierowcami do końca roku. Ceny benzyny i diesla są na razie niższe, choć eksperci podkreślają, że sytuacja na światowych rynkach nadal jest bardzo niepewna, mówi analityk rynku paliw Rafał Zywert.
4: Co prawda rynek odsunął się od szczytów, ale w dalszym ciągu sytuacja na rynku światowym jest jeszcze daleka od normalizacji.
2: Dziś ceny maksymalne paliw są nieco wyższe niż wczoraj. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,80 zł, a oleju napędowego 7,82.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
5: Zarząd Drogi Utrzymania Miasta we Wrocławiu dziś zamknie dla pieszych i rowerzystów kładkę przy ulicy Nabycińskiej, bo trzeba wzmocnić jej konstrukcję. Największe roboty będą prowadzone nocami, kiedy ulicą Legnicką nie kursują tramwaje i samochody. Spokojnej drogi.

0: Pogoda we Wrocławiu.
1: Dziś do naszego miasta przyjdzie ochłodzenie, ale poczujemy je dopiero w drugiej części dnia, bo poranek będzie taki jak ostatnio, czyli na termometrach około 10 stopni. Przed południem temperatura nie urośnie tak mocno, bo nie o 10, a tylko o 5 stopni. I dziś maksymalnie 15 stopni po południu. Do tego umiarkowany wiatr, a na niebie trochę słońca i dużo chmur.
0: Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry. Po szóstej przypomnijmy sobie kilka rzeczy, na przykład wielką literaturę oraz sztukę pisania listów.
3: Także po szóstej z okazji piątku zaczniemy zbierać nietypowe rady na weekend, na przykład bądź grzeczny. No, a kto tak mówi? To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. Gramy Pet Shop Boys. 4 po szóstej.

0: Men at Work, tak was budzi Radio Złote Przeboje na dzień dobry 9 października, dzisiaj piątek, piąteczek, piątunio, piąto longo, 6:11 na zegarach, a my sprawdzamy o tej wczesnej porze, co tam w kalendarzu.
1: 46 lat temu Czesław Miłosz został uhonorowany literacką Nagrodą Nobla. 9 października obchodzimy również Dzień Poczty i Pisania Listów.
0: Gdzie mi tutaj poszło?
2: No i pamiętajcie, że listonosz zawsze puka dwa razy.
3: Tak. A wy nadal kultywujecie epistolografię. Bardzo przepraszamy za wyrażenie. Łapcie telefony i zadzwońcie pod numer 22 44 30. No i po prostu opowiedzcie, czy zdarza wam się jeszcze pisać listy. Czekamy, dajcie znać, a w Radiu Złote Przeboje Natalia Kukulska w biegu, czyli w takim samym stanie jak my. Jest 12 minut po godzinie 6. Dzień dobry.

0: Seals i Maggie Reilly w zgodnym, cudownym duecie. Pasują do siebie jak parówka i musztarda, jak frankfurterka i chrzan, proszę Państwa, jak kawa i mleko. Jest cudownie, jak ser i ketchup jeszcze trzeba dodać i mamy komplet. 19 minut po 6, to jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Dzień dobry, jak sobota i niedziela, właśnie z myślą o weekendzie. Za chwilę będziemy te wibracje weekendowe przywoływać. Z lat 80. zagramy Alpha Willis, z lat 90. Spice Girls, a wy bądźcie blisko Radia Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
1: Autopromocja.
2: Czerwony dywan?
1: Nie tym razem.
2: Garderoba?
1: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
2: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
1: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już jutro w samo południe. Marzena Rogalska. Autopromocja. Reklama.
2: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
3: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
4: A w dodatku można go podać również na noc.
3: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
2: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
5: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to Ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
6: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować, najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
7: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
8: Neomag Cardio, więcej niż magnez. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
9: Marzysz o mieszkaniu nad Odrą? Poznaj Bulwar Północny. Nowe mieszkania blisko centrum Wrocławia w otoczeniu zieleni i nadrzecznych promenad. Tu architektura spotyka się z naturą, a rynek jest zaledwie 3 km dalej. Wybierz mieszkanie od 25 do 120 metrów kwadratowych. Znajdź swoje przyszłe M na bulwar.archicom.pl. Bulwar Północny. Bliżej rzeki. Bliżej miasta. Bliżej Ciebie.
10: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
11: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: Doskonała do miasta i na rodzinne wyjazdy w trasę. Hybrydowa Honda HR-V. Oszczędna, komfortowa i dostarczająca niezapomnianych wrażeń z jazdy Honda HR-V. Teraz od 119 900 zł. To co? Gotowy do drogi nową Hondą HR-V? Zapraszamy na jazdy testowe Hondą HR-V do salonu Honda D&D we Wrocławiu przy ulicy Karkonoskiej 45. Telefon 71 33 43 110.
14: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
15: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
14: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
15: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które Cię stać. Aflofarm.

0: Spice Girls w piosence Stop. My też proponujemy: zatrzymaj się, przestań boksować z robotą i zacznij myśleć o przyjemnościach. A z okazji dnia pisania listów pytamy też od rana, czy wyciągnę taką sztukę znacie.
1: No, ciekawe.
0: 22 44 30. Halo, dzień dobry.
2: Cześć, było pytanie o to, czy nadal piszę listy.
0: No.
2: Tak, uwielbiam pisać listy, zwłaszcza wiecznym piórem, więc to jest fantastyczny sposób na budowanie więzi. Pozdrawiam serdecznie.
1: Pozdrawiamy, Ewa, serdecznie dziękujemy za ten znak, albo inaczej znaczek, że ktoś dalej jednak te listy pisze. 22 4 4 i 3 0 to jest numer dla tych, którzy chcieliby dorzucić od siebie jeszcze trochę tego właśnie porannego, piątkowego entuzjazmu. A w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry teraz leci Stevie Wonder, 6.32.

0: Magda, wszystko w porządku?
1: Przepraszam, migrena.
2: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
1: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
3: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Marzysz o mieszkaniu nad Odrą? Poznaj Bulwar Północny. Nowe mieszkania blisko centrum Wrocławia w otoczeniu zieleni i nadrzecznych promenad. Tu architektura spotyka się z naturą, a rynek jest zaledwie 3 km dalej. Wybierz mieszkanie od 25 do 120 metrów kwadratowych. Znajdź swoje przyszłe M na bulwar.archicom.pl. Bulwar Północny. Bliżej rzeki. Bliżej miasta. Bliżej Ciebie.
8: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
9: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny.

0: Wrocławiu przy ulicy Karkonoskiej 45. Telefon 71 33 43 110.
1: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma Urszula?
2: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
1: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
3: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
4: Na ulicy Grodzkiej przy Moście Pomorskim we Wrocławiu zajęty jest fragment pasa do skrętu w prawo. Trwa tam przebudowa sieci ciepłowniczej. Z pasa służącego do jazdy na wprost można teraz skręcić w prawo. Utrudnienia mają potrwać do końca października. Bezpiecznej drogi.
1: Radio Złote Przeboje Kolor 90,4 FM.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi wcześniej niż oczekiwałem. Przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis. Zapachniało, zajaśniało. Wiosna, ach to ty. Wiosna, wiosna, wiosna.

coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płyną wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że szybciej. Poczuj się na parę chwil.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Dzisiaj piątek, piąteczek, piątunio, czyli w głowie mamy weekendowe rozrywki i chcemy was zapytać od samego rana, jaką dostaliście nietypową radę dotyczącą weekendu, no bo radę bądź grzeczny to już słyszeliśmy, prawda?
2: Na przykład,
3: jeśli chcesz iść na grzyby w sobotę rano, to połóż się spać przed 21.
4: Ja usłyszałem taką, nie planuj weekendu, weekend sam się zmarnuje.
1: No tak,
5: albo,
1: można też.
5: Albo posłuchajcie tego, odpoczywaj aktywnie, co jakiś czas przewracaj się na drugi bok. Fajnie, nie? A teraz kolej na was. Jaką dostaliście nietypową radę dotyczącą weekendu? 22 44 30. No i adres poranek@złoteprzeboje.pl.
1: Czekamy, zapraszamy za najciekawszą radę. Obiecujemy wysłać wam złotą kawę porannego programu. 22 44 30.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: lat 80. Tak właśnie brzmi New Order w radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, piątkowy poranek, 5 minut zostało do godziny 7, a my teraz szybko zaglądamy do studia wiadomości.
1: Niepokój wśród uczniów, rodziców, nauczycieli, to wszystko po atakach na Mazowszu. Część szkół będzie dzisiaj zamknięta, a przy tych działających będą patrole policji. Więcej o tym będzie w najbliższych wiadomościach o 7. Posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje. Autopromocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
0: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
2: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
2: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
5: Chyba rurka.
4: A, no faktycznie.
5: No.
6: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
7: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
11: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
12: Magda, wszystko w porządku?
13: Przepraszam, migrena.
14: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
13: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
15: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
16: A cappuccino też za piątkę?
13: Też.
16: A flat white?
13: Też.
16: A...
17: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: 9 października mamy w kalendarzu, to jest piątek, punktualnie 7. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
18: Więcej policyjnych patroli przy szkołach po serii niebezpiecznych zdarzeń na Mazowszu. Sejm za blokowaniem nielegalnych treści w internecie. W wiadomościach też kosmiczna zmiana warty. W kilku powiatach województwa mazowieckiego niektóre szkoły będą dzisiaj zamknięte. Między innymi w Pułtuskim, Wołomińskim, Ciechanowskim czy Legionowskim. To po serii ataków w placówkach. Ataku nożownika w Ostrołęce, zabójstwie woźnej niedaleko Wyszkowa i udaremnionym ataku w Sierpcu. Przy szkołach w całej Polsce powinno się pojawić więcej patroli policji. Apeluje o to do MSWiA premier Donald Tusk. Wiem, że to trudne zadanie, ale już od pewnego czasu policja stara się przynajmniej raz dziennie patrolować okolice szkół, mówił premier.
19: Bardzo proszę o wydanie decyzji, aby policja, nie czekając na interwencję, tylko w ramach rutynowego patrolu, przynajmniej raz dziennie pojawiła się w szkole, wewnątrz. Mówimy o tym dlatego, ponieważ ewentualni naśladowcy muszą widzieć, że policja jest w zasięgu ręki.
18: Patrole policji i straży miejskiej pojawią się na pewno przy każdej szkole w Warszawie, zapewnił o tym stołeczny ratusz. Sejm uchwalił ustawę pozwalającą na blokowanie nielegalnych treści w internecie. Nowelizacja jest odpowiedzią na styczniowe weto prezydenta Karola Nawrockiego do pierwszej wersji przepisów w tej sprawie. Nowelizację przygotowało Ministerstwo Cyfryzacji. Celem zmian jest wprowadzenie procedury, dzięki której możliwe będzie szybkie wydawanie nakazów ograniczających dostęp do treści naruszających prawo w internecie. Polska wzmacnia kontrolę żywności na wypadek ataków hybrydowych. Wszystko dlatego, że coraz częściej dochodzi do zatrucia żywnością lub suplementami. Właśnie doposażamy swoje laboratoria, mówi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
20: W Lublinie, w wojewódzkiej stacji, mamy znakomicie funkcjonujący pion z bardzo zaawansowanym laboratorium.
18: Na doposażenie swoich laboratoriów inspekcja sanitarna dostała kilkadziesiąt milionów złotych z Ministerstwa Finansów. Po 237 dniach w kosmosie wrócili na Ziemię. Czteroosobowa załoga Międzynarodowej Stacji Kosmicznej bezpiecznie wylądowała na Oceanie Spokojnym u wybrzeży Kalifornii. Dwoje Amerykanów, Francuzka i Rosjanin prowadzili na orbicie eksperymenty naukowe. Tydzień temu na stację poleciała już kolejna ekipa astronautów.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
21: Błażej Kulesza, zapraszam. Nasi najlepsi tenisiści Iga Świątek i Hubert Hurkacz ruszają do walki w chińskich turniejach w Szanghaju. W południe na wrocławianina czeka w drugiej rundzie Serb Nowak Djokovic, z którym Polak jeszcze nigdy nie wygrał. Godzinę później, tyle że w Pekinie, na kort wyjdzie Iga Świątek walcząc o półfinał, a jej rywalką będzie Belgijka Elise Mertens. Szczypiorniści Orlen Wisły Płock zrobili spory krok do awansu do fazy zasadniczej Ligi Mistrzów, pokonując w Skopie tamtejszy Vardar 32-26.
1: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
22: Wciąż mamy spore utrudnienia na ulicach Dibła i Drobnera we Wrocławiu. Powstaje tam węzeł przesiadkowy dla autobusów i tramwajów. Widać już zarys nowych peronów. Wykonawca kontynuuje układanie rozjazdów oraz torów, a kończą się prace przy podbudowie skrzyżowania z ulicą Łokietka.
1: Pogoda we Wrocławiu.
22: Wczoraj wieczorem w mieście popadało, ale dziś już deszczu nie powinno być, chyba że o poranku gdzieś tam z wiatrem mogą przyjść takie chmury, z których pokropi. Dziś to właśnie chmury będą przeważały nad naszym miastem, ale trafią się też rozpogodzenia, najwięcej o poranku i przed południem. Na termometrach dziś maksymalnie 15 stopni, a więc zaczynamy chłodniejszą jesień.
1: Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM.
23: Dzień dobry, po siódmej będziemy mieć dla was wiadomość wagi najwyższej, mianowicie jak uzupełnić braki na koncie i to tuż po weekendzie.
24: Po siódmej też ekskluzywna oferta pracy niezwykle odpowiedzialnej, czyli pilny komunikat RCB. A w ogóle to mamy piątek, piąteczek, piątunio. Budzi was radio, Złote Przeboje na dzień dobry. 4 minuty po godzinie siódmej, a to już Wilki i Urkę.

0: Złote od złotych.
1: Mamy złotą polską jesień, albo jakby powiedzieli chłopcy z Backstreet Boys, złotą polską jesień, baby, do której idealnie pasują złote polskie w prezencie od Radia Złote Przeboje. Dlatego w każdy jesienny poniedziałek w zabawie Złote od Złotych mamy dla was okrągły 1000 złotych na jesienne przyjemności.
2: Na zupy dyniowe, na herbatki rozgrzewające, na wkład własny na wyjazd do ciepłych krajów. O. Też może być. Chcecie zagrać o tę kasę, to zapraszamy na stronę złoteprzeboje.pl, tam się zgłaszacie do gry, a w każdy poniedziałek o 9.30 bawimy się w finale. I tak było ostatnio.
1: Monika z Wrocławia, wygrywasz 1000 złotych polskich. Brawa dla ciebie. Poranna ekipa oszalała normalnie razem z Moniką. Ty też tak możesz. Bądź jak słuchaczka Monika z Wrocławia. Zagraj i wygraj 1000 złotych polskich w kilka chwil.
2: Czekamy na was na stronie złoteprzeboje.pl. No a kolejny finał zabawy Złote od Złotych już w poniedziałek, już po 9:00.
0: Złote od Złotych.

0: Wolfgang Amadeusz Mozart, Zygmunt Freud, Arnold Schwarzenegger, Ferdynand Porsche, a jeszcze kilku znanych Austriaków moglibyśmy wymienić, a wśród nich ci właśnie przyśpiewający przed chwilą Life is Life, zespół Opus, który budzi nas w piątek w radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 20 po siódmej.
1: Jak jest piątek, to musi być dobry bit, dlatego London Beat już za chwilę w radiu Złote Przeboje, a później sięgniemy po dyskotekowy hit z czasów, w których na parkietach po prostu się szalało od rana, o nie, od nocy do rana, o tak. Earth, Wind & Fire i September, bądźcie blisko.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
5: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
6: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Netto przedstawia.
11: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
12: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
11: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
12: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
11: To może zapraszamy?
12: Dobre!
13: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
14: Za mnie!
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Panie Pascalu,
17: tak?
16: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
17: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
16: A to pędzę, lecę, pa!
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
19: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Skoda.
3: Co ty wiesz o zaufaniu? Oni wiedzą o nim wszystko. Oglądaj serial CIA. Premiera w piątek, 9 października o 22. Tylko na kanale FX. Możesz mi zaufać. Cezary Pazura.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Jaj, to już piątek, tak. O, coś przyszło.
1: Dostałeś SMS-a.
0: Kochani, no wygląda na to, że takie informacje od RCB to jeszcze nie dostaliśmy, no to uwaga.
2: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa szuka ludzi do pracy.
0: O, ciekawe.
2: Między innymi do sekcji planowania, analiz, wsparcia infrastruktury krytycznej. Proponowane zarobki to nawet 12 tysięcy złotych brutto.
3: Trochę się napalamy my, poranni prowadzący, bo chyba się nadajemy. Po pierwsze, swego czasu prowadziliśmy, nie wiem czy pamiętacie, radiowe Centrum Bezpieczeństwa, tak, tak. W skrócie RCB. A po drugie, potrafimy odróżnić lubuskie od lubelskiego.
0: Brawo,
3: a teraz ostrzegamy, bo będzie jeden z fajniejszych przebojów do tańca z lat 80. Nogi mogą być niespokojne. Weekend idzie. Sandra gra w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry.

0: byście występowali w Hitsterze, to powinniście umieścić ten przebój Manamu na osi czasu. W 1991 roku w tym telewizyjnym muzycznym show pojawiają się przeboje, oj, przeróżne, z przeróżnych dekad, od Manamu do Modern Talking.
1: No i ten weekend właśnie zapraszamy was do oglądania Hitstera, zwłaszcza, że machać do was z ekranu.

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: W 29 urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także banany 57% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października. Cena przed obniżką 6,99.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
8: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
7: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
7: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
8: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.

0: Jesienny deszcz świątecznych prezentów. Wylosuj zakupy na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Do pacjentów NFZ zadzwoni głosowy asystent. Przypomni o wizycie u lekarza lub pomoże ją odwołać, jeśli nie możesz przyjść. Jak działa ten system i czy skróci kolejki do specjalistów? Poradnik dziś w Wyborczej.
2: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
4: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
3: Pewne zwycięstwo.
4: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
5: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
6: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Reklama. Złote przeboje w drodze.
8: Skończyły się roboty, więc autobusy kursujące ulicą Trzebnicką we Wrocławiu będą zatrzymywały się na przystankach wiedeńskich już od jutra. A od poniedziałku tramwaje 3 i 5 wracają na ulicę Trauguta, linie 15 i 21 na ulicę Stawową.
7: Radio Złote Przeboje Kolor 90 i 4 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: No piątek dzisiaj, czyli w głowie mamy weekendowe rozrywki i przyjemności. No i pytamy was w związku z tym, jaką dostaliście nietypową radę dotyczącą weekendu, oprócz czegoś w stylu bądź grzeczny i wyśpij się oczywiście. 22, 4, 4, 3, 0.
2: Niedzielna praca w porażkę się obraca.
3: Wczoraj do mnie zadzwonił szef z takim pytankiem. Mam dla ciebie super propozycję. Przyjdź w sobotę do pracy, odpoczniesz.
1: Jest to jakaś opcja. Jaką dostaliście nietypową radę dotyczącą weekendu? 2244 i 3 0. Czekamy także mailowo poranek@złoteprzewoje.pl. Za najciekawszą radę obiecujemy wysłać wam złotą kawę porannego programu. Radzimy zaparzyć w sobotni lub niedzielny poranek. Taka rada nasza. 2244 i 3 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Was Cyndi Lauper budzi nas w piątkowy poranek. 5 minut zostało do 8, a teraz przenosimy się do studia wiadomości, bo mamy informację dosłownie sprzed chwili.
1: Tak, jest to informacja sprzed chwili, bo kolejny nastolatek został zatrzymany po internetowych groźbach wobec szkoły, tym razem w Szczytnie. Szczegóły już za chwilę w wiadomościach o 8.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: tego do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Co ty wiesz o zaufaniu? Oni wiedzą o nim wszystko. Oglądaj serial CIA. Premiera w piątek, 9 października o 22:00. Tylko na kanale FX. Możesz mi zaufać. Cezary Pazura.
3: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Reklama. 9 października mamy dzisiaj, to jest piątek, jest 8. Iwona Barańska przedstawi tylko sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje.
9: Policyjna akcja o świcie w Szczytnie. Zatrzymano nastolatka podejrzanego o groźby w sieci. Nocny alarm na Lubelszczyźnie, znów zawyły syreny. Za 3 godziny poznamy laureata pokojowego Nobla. Po godzinie 6 rano policjanci ze Szczytna zatrzymali 16-letniego chłopaka, który miał zamieścić w internecie nagrania z groźbami kierowanymi do uczniów i nauczycieli jednej ze szkół w tym mieście. Chłopak został przewieziony na komendę, trwa wyjaśnianie tej sprawy. Późnym wieczorem wpadł inny nastolatek, który prawdopodobnie jest autorem filmu z groźbami ataku na liceum w Przasnyszu. Nagranie miał wygenerować przy pomocy sztucznej inteligencji. Sąd rodzinny w Wyszkowie zdecyduje dziś z kolei o losach nożownika spod Wyszkowa. Nie jest wykluczone, że 15-latek będzie odpowiadał jak dorosły. W podstawówce we wsi Leszczydł Nowiny zabił wczoraj przed południem woźną i zranił nauczycielkę i dyrektora. To właśnie on i jedna z nauczycielek obezwładnili atakującego. Rodzice uczniów z niepokojem opowiadają o tym, co działo się w szkole.
10: Usłyszeliśmy i pierwsze co to pod szkołę, a już tu się wszystko działo.
11: Wiecie państwo, kto to był ten chłopak? Wy go znaliście?
10: W czerwcu skończył tutaj naukę w szkole.
12: Niby trochę był jakiś skryty, jakiś tam taki niby cichy, spokojny, ale wiadomo.
11: Ulga, że już są dzieci przy panu?
13: No zdecydowanie, szczególnie, że tutaj czwórka chodzi naszych dzieci.
9: W tym tygodniu na Mazowszu były dwa ataki, oprócz Wyszkowa także w Ostrołęce, gdzie 19-latek rzucił się z nożem na 9 osób. Z kolei w sierpcu 17-latek planował atak, ale zatrzymała go policja. W związku z tymi wydarzeniami dziś w niektórych powiatach województwa mazowieckiego część szkół jest zamknięta.
14: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
9: Na Lubelszczyźnie tuż przed północą znów zawyły syreny alarmowe. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia dostali SMS-y z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o potencjalnym zagrożeniu atakiem z powietrza na terenie Polski. To w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę, blisko granicy z naszym krajem. Alert obowiązywał ponad pół godziny. Za faworytów uchodzą m.in. Międzynarodowy Trybunał Karny, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości oraz Komitet Obrony Dziennikarzy. Dziś o 11 w Oslo ogłoszony zostanie tegoroczny laureat pokojowego Nobla. Zgłoszono blisko 300 kandydatów. Nazwy i nazwiska nominowanych zgodnie z testamentem Alfreda Nobla pozostają tajemnicą przez 50 lat po zgłoszeniu kandydatury.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote przeboje w drodze.
15: Szykujcie się na utrudnienia na skrzyżowaniu Alei Armii Krajowej i ulicy Tarnogajskiej we Wrocławiu. Jutro ruszą tam prace wodociągowe. Zajęty będzie prawy pas Armii Krajowej w kierunku Alei Wielkiej Wyspy. Skręt w prawo z Tarnogajskiej w Armii Krajowej będzie zwężony, ale możliwy.

0: Pogoda we Wrocławiu.
1: Przed weekendem pogoda w mieście się zmienia i niestety nie są to najlepsze informacje. Dziś na termometrach maksymalnie 15 stopni. I tak będzie na pewno do niedzieli, a może nawet i dłużej. Jeśli chodzi o sytuację na niebie, to dziś będzie więcej chmur niż słońca. W sobotę przed południem popada lekki deszcz, a w niedzielę wróci na szczęście słońce. I to w dużych ilościach.
0: Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry. Co będziemy robić po ósmej?
3: Będziemy grać w grę.
2: I to taką fajną, tak, muzyczną grę. Hitster.
3: Po ósmej też komuś z was wyślemy złotą kawę porannego programu Radia Złote Przeboje za udział w naszej porannej dyskusji. Dzień dobry wszystkim. W piąteczek, piątunio. 4 minuty po godzinie ósmej. A gramy wam Bad Boys Blue.

0: Aha, no to już piątek, kochani, 11 minut po godzinie 8. W ubiegły weekend, przypominamy, wystartował nowy telewizyjny program Hitster z udziałem jednego z waszych porannych prowadzących, co tam tak se mruczy, tak się uśmiecha teraz, ale oprócz wielkich gwiazd, takich jak ów wspomniany prowadzący, są tam też inne gwiazdy, tak, prawie tak samo znane.
1: No tak, zatrzęsienie gwiazd. I te gwiazdy, słuchajcie, będą grać w grę w każdy weekend, oznaczać przeboje na osi czasu, no i wspominać wydarzenia z własnego życia związane z konkretnymi przebojami. W najbliższą niedzielę wieczorem w Hitsterze wystąpi m.in. Tomek Szczepanik z zespołu Pektus.
2: Cześć, z tej strony Tomek Szczepanik. Zapraszam was serdecznie do oglądania nowego formatu, nowego programu Hitster, opartego na grze planszowej, no ale przede wszystkim programu muzycznego. Będzie dużo wspomnień, uśmiechu i dobrej muzyki. Zapraszam
0: Tomek Szczepanik. Tomek Szczepanik, Pektus, ale także Roxy Węgiel, Tatiana Okupnik, Sławomir wystąpią w ten weekend w Hitsterze oraz prowadzący z porannego programu Radia Złote Przeboje. No, dobra. A klimat tego nowego muzycznego show możecie zobaczyć i poczuć na Instagramie i Facebooku Radia Złote Przeboje. Bardzo mocno zapraszamy i gramy Beatlesów!
3: Czy ten

0: Studio 54 w Nowym Jorku, The Hacienda w Manchesterze, The Blitz Club w Londynie, Le Palace w Paryżu, nie wspominając już o klubach na Ibizie, Amnesia, Pasha i Space. Nie, żeby wasi prowadzący aż tak często bywali we wspomnianych, ale wspominamy te kluby, gdyż zagrała przed chwilą królowa dyskotek lat 80. CC Catch, no i wspomnienia odżyły.
1: Wspaniałe, tu radio złote przeboje na dzień dobry. Wasi prowadzący do dyskontów zaglądają częściej, zwłaszcza, że dzisiaj piątek, no powiedzmy to sobie szczerze. Już za chwilę wręczymy poranną kawę naszego programu w zamian za udział w dyskusji dzisiejszej piątkowej, ale zagramy też genialne duety. Krzysztof Krawczyk, Goran Bregowicz, David Bowie, Pat Metheny. Bądźcie blisko.
2: Autopromocja.
3: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
4: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
3: Już jutro od 18:00.
4: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
2: Autopromocja. Reklama.
5: W Japonii niezawodność nie jest ambicją, jest tradycją. Tak wykuwa się perfekcja niedostępna dla innych. Efekt dziesiątek lat doświadczenia. Tak powstaje Lexus. Samochód, któremu możesz zaufać. Wybierz doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 129 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Absolutnie made in Japan.
6: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 m2 bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscrono.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
15: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
16: Panie Pascalu,
17: tak?
16: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
17: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
16: A to pędzę, lecę, pa!
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
19: Reklama.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: Mamy piątek, czyli nie ma co, nakręcamy się trochę na weekend. No i przez poranek cały pytaliśmy, jaką dostaliśmy nietypową radę dotyczącą weekendu. Czas na podsumowanie.
2: Żona mi poradziła, czym jutro poszedł do pracy, to spokojnie sobie posłucham Złotych Przebojów.
3: Moim zdaniem dobra rada jest taka. Ja ci radzę, rób jak chcesz.
4: Dziękujemy. Złotą kawę porannego programu wysyłamy za ten ostatni telefon, za radę rób jak chcesz. Choć gdybyśmy my usłyszeli od naszych żon, to byśmy chyba jednak nie mieli odwagi. A w ogóle to odpocznijcie w weekend i to jest nasza rada. A po nim wrócimy z nowymi tematami i nagrodami.

0: Guns i grupa Blondie, a ta piosenka w pierwszej wersji nazywała się The Disco Song, gdyż ma zachęcać do zabawy i dlatego pojawiła się u nas w piątek w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Normalnie jak wasi prowadzący wychodzą na parkiet, to wygląda jakby zakładali Ministerstwo Niemądrych Kroków. Polecamy za 25:09.
1: Dzień dobry, w piątkowy poranek, za chwilę zespół Foreigner, jeden z ich najfajniejszych przebojów, a wcześniej wyjedziemy naszym złotym korkowozem na polskie ulice i podpowiemy wam, jak ominąć korki.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
3: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy, chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Marzysz o mieszkaniu nad Odrą? Poznaj Bulwar Północny. Nowe mieszkania blisko centrum Wrocławia w otoczeniu zieleni i nadrzecznych promenad. Tu architektura spotyka się z naturą, a rynek jest zaledwie 3 km dalej. Wybierz mieszkanie od 25 do 120 metrów kwadratowych. Znajdź swoje przyszłe M na bulwar.archicom.pl. Bulwar Północny. Bliżej rzeki. Bliżej miasta. Bliżej Ciebie.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
4: Mój tani weekend, moje Biedronce.
5: W ten piątek i sobotę tylko z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni lub masło ekstra Polmlek 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego olej wyborny 1 litr.

0: można się cieszyć, ale bez podskakiwania. To będzie, słuchajcie, zakaz rodem z niemieckiego stadionu.
1: Jak już mówiliśmy w wiadomościach Radia Złote Przeboje, drugoligowy klub z Bochum zakazał kibicom synchronicznych skoków na jednej z trybun. Konstrukcja zaczyna wtedy przypominać trampolinę, a jej ruchy mogą powodować złe samopoczucie kibiców.
2: No to kiepsko, ale donosimy, że my mamy gorzej, kochani. Złe samopoczucie pojawia się na sam widok tego, jak nasi grają.
3: No już dobrze.
2: Tableteczka pod język i Jennifer Page w Radiu Złote Przeboje i będzie dobrze, kochani, będzie dobrze. Orły nasze, sokoły, herosy za 12.09.

0: Szczula z samego środka lat 80. w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Piątkowy poranek za 5 minut 9. A teraz przenosimy się do studia wiadomości, bo od wczoraj jeden temat w Polsce dominuje.
1: Ataki i próby ataków w szkołach to niezmiennie temat numer jeden ostatnich godzin. Są kolejne zatrzymania. Te najnowsze informacje już za chwilę w wiadomościach o 9. Posłuchajcie.
2: Autopromocja.
3: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
4: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
3: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja nad graną już w poniedziałek po 9:00.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
7: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
6: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
9: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
8: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
9: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
8: Czekamy na ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
9: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobre studia.
10: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
11: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
12: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
13: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
14: Marzysz o mieszkaniu nad Odrą? Poznaj Bulwar Północny. Nowe mieszkania blisko centrum Wrocławia w otoczeniu zieleni i nadrzecznych promenad. Tu architektura spotyka się z naturą, a rynek jest zaledwie 3 km dalej. Wybierz mieszkanie od 25 do 120 metrów kwadratowych. Znajdź swoje przyszłe M na bulwar.archicom.pl. Bulwar Północny. Bliżej rzeki. Bliżej miasta. Bliżej ciebie.
15: Muzyka i głos AI.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
2: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
1: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady, 10,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. Kaufland.
3: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
4: Psał też wrześniowe 20-lecie. Hala Stulecia, Wrocław, 17 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Wrocław, Hala Stulecia, 17 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
5: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro. Reklama.
6: Mamy godzinę 9:00, w kalendarzu jest 9 października i to jest piątek. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
7: Policja zatrzymała 10 osób rozsiewających dezinformacje o atakach w szkołach. Mocno wieje nad Bałtykiem i na północy kraju. Są żółte i pomarańczowe alerty. Jeden tor, jeden peron. Tak ma wyglądać nowe oznakowanie na kolei. 10 osób zatrzymanych w sprawie filmów w internecie, które informowały o planach ataków w szkołach, dowiadują się nasi reporterzy. To m.in. osoby z Pruszkowa, Otwocka, Krakowa i Szczytna, które wrzucały do sieci filmy rozsiewające dezinformacje, mówi inspektor Katarzyna Nowak z Komendy Głównej Policji.
8: Pojawiło się wielu w sieci, którzy wykorzystują te tragedie do tego, żeby zaistnieć, do tego, żeby zbudować swoje zasięgi, albo do tego, żeby w ich ocenie wrzucić jakiś żart. Te osoby, mamy takich osób już 10, zostały zatrzymane przez różne jednostki policji na terenie całego kraju.
7: Jednocześnie do tej pory policja skontrolowała 11 tysięcy szkół i okolic szkół, a policjanci bez mundurów zabezpieczają te okolice.
8: W tej chwili nie ma żadnych potwierdzonych informacji, które wskazywałyby na to, że istnieje jakiś rzekomy challenge, który ma spowodować masowe ataki w szkołach, więc to w tej chwili dementujemy, ponieważ nie potwierdzamy tego, nie znaleźliśmy żadnej wiarygodnej informacji na ten temat.
7: Wśród 10 zatrzymanych w ciągu ostatnich godzin są także dwaj 15-latkowie, mieszkańcy powiatu pruszkowskiego, którzy zamaskowani zapowiadali ataki w szkołach. Wczoraj w Leszczydole, Nowinach, w gminie Wyszków, 15-latek zabił woźną i ranił nauczycielkę oraz dyrektora szkoły podstawowej. Dzień wcześniej w Ostrołęce 19-latek ranił 9 osób.
9: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
7: Uwaga na silny wiatr. Mocno wieje dzisiaj na wybrzeżu i właściwie w całej północnej Polsce. Pomarańczowe alerty synoptyków obowiązują od Trójmiasta po Koszalin oraz na Mierzei Wiślanej. Żółte ostrzeżenia w Zachodniopomorskiem oraz Warmii, Mazurach i na Suwalszczyźnie. Większość tych alertów obowiązuje do 15. Rewolucja na stacjach kolejowych. PKP PLK chce skończyć z szukaniem właściwego toru. W tym miesiącu ruszy pilotaż nowego oznaczenia. Każdy tor będzie po prostu osobnym peronem, mówi Katarzyna Głowacka z PKP PLK.
10: Takie rozwiązanie pozwoli wyeliminować pomyłki wywołane dodatkową informacją na plakatach, rozkładach jazdy czy w komunikatach.
7: Na początek zmiany zostaną przetestowane w Mysłowicach.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sport w 30 sekund.
11: Błażej Kulesza, zapraszam. Polskie piłkarki zaczynają baraż o mundial. Rywalkami Polek będą Belgijki, z którymi jeszcze nigdy biało-czerwonym nie udało się wygrać. Pierwszy mecz dziś w Louvain, rewanż we wtorek w Gdańsku. To ma być modowa rewolucja w królowej sportu. Mistrz olimpijski w biegach na 5500 metrów. Jakob Ingebrigtsen zapowiedział, że w przyszłym sezonie zamierza startować w pokrywającym całe ciało czarnym stroju. Norweg w kombinezonie widzi spory potencjał, a ostatnio w podobnym stroju biegła mistrzyni olimpijska z Paryża na 800, Brytyjka Kelly Hodkinson.
9: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
7: Zmianę pogody mamy od dzisiaj chłodniej, będzie też więcej chmur i popada deszcz. Na termometrach od 13 stopni w Warszawie, 14 w Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie, do 15 stopni w Gdańsku. Weekend też chłodny i z deszczowymi chmurami.
9: Radio Złote Przeboje, kolor 90,4 FM. Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Dzień dobry, jak mówi stare, mądre przysłowie, dobry piątek na początek. Dzisiaj fajne wydają się nawet te najbardziej niezdrowe pomysły na weekend.
12: Ale my mamy lepszy, o 9.30 zagrajcie o grę Hitster, gdyż z tą planszówką to nawet jesień nie będzie straszna. No, chcecie się z nami pobawić, zajrzyjcie szybciutko na stronę złoteprzeboje.pl. Zapraszamy. Hitstera będziemy mieć dla was za niecałe pół godziny. 4 po 9.00.

0: pamiętacie Alizę? Ten przebój ma już 23 lata, obecnie Aliza już nie śpiewa, ale za to tańczy, a nawet prowadzi Akademię Tańca na Korsyce wspólnie ze swoim mężem, tancerzem, którego poznała w Tańcu z Gwiazdami. Czyli to prawda, co mówią, że ten program do niejednej ciąży doprowadził. Znaczy, do niejednego małżeństwa chciałem powiedzieć.
1: No właśnie. To jest radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. Cały tydzień już tam ciąży, proszę wybaczyć. Jest piątek, jest nieźle. No a teraz zespół, który żeby wybrać swoją najpopularniejszą płytę, musiał wziąć kredyt bankowy. Dali radę, bo nie był to kredyt we frankach. Deep Blue Something z tej najpopularniejszej płyty, najpopularniejsza piosenka, która nazywa się Breakfast at Tiffany's. Piękne, fajne, delikatne dźwięki, idealne na początek piątku. Jeszcze kilka godzin, będzie weekend.

0: Wartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do -40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz złap 3 Red Bulle i zapłać 4,50 za puszkę. Trzecia aż 92% taniej. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 6,50. Make a Deals.
5: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
6: Tak, a co?
5: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
6: Już robię drugą.
5: Na komputer.
6: Już biorę pożyczkę.
5: Na co?
6: Na komputer. Moje ty szczęście.
7: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
8: Aliorbank albo nic.
7: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfę opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
9: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
10: Skoda.
11: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Mamo, źle się czuję.
13: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
14: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Mamy niskie ceny.
17: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
18: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
19: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
20: Reklama.

0: Histeriada w radiu Złote Przeboje.
1: Mamy dla was nową, copiątkową zabawę, w której możecie zgarnąć planszową grę Hitster, ale najpierw trzeba się zgłosić do nas na złoteprzeboje.pl. I tak też uczynił słuchacz Tomasz z Wrocławia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry wszystkim, dzień dobry.
3: Tomaszu, drogi, już teraz mamy dla ciebie po prostu za to, że się słyszymy kubek radia Złote Przeboje w idealnych kolorach i o idealnej pojemności. W prezencie mamy go dla ciebie. Ale za chwilę staniesz przed szansą wygrania gry Hitster. A zadanie mamy dla ciebie, no nie ukrywajmy, bardzo proste.
1: Tak, zagramy ci dwa krótkie fragmenty Złotych Przebojów, a ty po prostu, twoje zadanie to powiedzieć, która z tych piosenek, uwaga, powstała w latach 90. Czy to jest jasne?
2: Okej, dobra.
1: No to lecimy w takim razie, jeżeli wszystko jest jasne, to uwaga. Pierwszy Złoty Przebój.
4: Paro statkiem, piękny rejs.
3: Przyjemne dźwięki, przyjemne. A teraz drugi utwór, uważaj.
1: No i teraz pytanie już oficjalnie. Która z tych piosenek, który z tych przebojów powstał w latach 90?
2: Drugi.
3: Drugi, Britney Spears, księżniczka popu.
1: Sprawdźmy.
3: Odszyknięta.
0: Gratulacje. Nagroda główna leci do ciebie.
3: No i Tomaszu z Wrocławia, wygrywasz grę Hitster i brawo, brawo dla ciebie.
1: Brawo.
3: I dorzucamy oczywiście wspomniany kubek radia Złote Przeboje o idealnej kawowej pojemności. Gratulujemy.
2: Super, fajnie, dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Bardzo
1: miłego grania w Hitstera przez cały weekend. Britney Spears, Baby One More Time, 1998. Cały czas możecie zgłosić się do naszej zabawy, do Hitsteriady na złoteprzeboje.pl, a kolejny finał i kolejna gra planszowa. Do zgarnięcia za tydzień o 9.30.
0: Hitsteriada w radiu Złote Przeboje.

0: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
4: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

0: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Kart Extra. 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
7: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: I want to break free, czyli chcę się uwolnić. No jest szansa, kochani, jest szansa. To taki hymn nasz, piątkowy, poranny, grupa Queen w radiu Złote Przeboje na dzień dobry. I my się w tej chwili uwalniamy.
1: Chcę się uwolnić, to nic nie, to mało powiedziane. Chcę się wyrwać w stronę weekendu razem z Futryną. Z tak Futryną. My zawsze czynimy w piątek o tej porze. Już bardzo dziękujemy, kończymy program poranny. Iwona Barańska,
2: dzięki.
1: Piotr Jaworski,
0: dzięki
1: Piotr Jachim,
0: dzięki.
1: Tomek Florkiewicz, dziękujemy. A teraz będzie z wami Gosia Kościelnia.
2: I już nawet jestem, elektrony swobodne opuszczają studio, a ja zostaję z własnej woli, nieprzymuszonej. Teraz Lighthouse Family.

0: Za 5 minut będzie godzina 10, a o 10 oczywiście najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy w radiu Złote Przeboje. Zapraszamy, posłuchajmy ich razem.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Magda, wszystko w porządku?
1: Przepraszam, migrena.
2: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
1: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
3: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Mam, źle się czuję.
8: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
6: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
9: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
10: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
11: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
10: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
11: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
12: Reklama.
13: Piątkowe przedpołudnie zbliża się 10:00. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w radiu Złote Przeboje.
14: Wiadomości z Wrocławia.
15: Dawid Filipowski, zapraszam. 8 miejscowości w gminie Kąty Wrocławskie jest bez bieżącej czystej wody. Sanepid wykrył przekroczenie dopuszczalnej liczby bakterii coli. W miejscowościach Gądów, Jaszkotle, Zabrodzie, Mokronos Górny i Dolny, Cesarzowice, Zybiszów i Nowa Wieś Wrocławska zostały zorganizowane punkty dystrybucji wody. Politechnika Wrocławska rozpoczęła oficjalną współpracę z japońskim koncernem Toyota. Jej efektem ma być utworzenie centrum szkoleniowego nowoczesnych metod zarządzania produkcją. A jeśli chcecie dowiedzieć się, jak od środka wygląda organizacja festiwalu filmowego we Wrocławiu, to ruszyły poszukiwania wolontariuszy do American Film Festivalu, mówi Staszek Abramik z AFF.
16: Szukamy wolontariuszy, bo bez was nie jedziemy. Trzymamy się tej naszej wersji podróży. American Film Festival to droga, to podróż przez najróżniejsze stany Ameryki.
15: 17. American Film Festival odbędzie się w listopadzie w kinie Nowe Horyzonty. Już za godzinę powiem o patrolach policji przy wrocławskich szkołach.
14: Radio Złote Przeboje. Pogoda we Wrocławiu.
15: Myślałem, że tych chmur nad naszym miastem o poranku będzie więcej, ale to pozytywne rozczarowanie. Taka ładna pogoda ma się utrzymać do popołudnia. Później chmur przybędzie, a wieczorem może nawet przelotnie popadać. Dziś na termometrach maksymalnie 15 stopni, a więc temperatura teraz powoli będzie sobie rosła. No ale już nie tak mocno jak w ostatnich dniach i nadal będziemy mieli umiarkowany wiatr.
14: Radio Złote Przeboje Kolor 90,4 FM.
13: Piątkowe przedpołudnie, jak ja lubię to mówić co tydzień. 2 minuty po godzinie 10:00, Gosia Kościelniak i zapraszam na nasze dzisiejsze spotkanie wypełnione największymi przebojami lat 80. i 90. Radio.

0: Robota nie zając.
1: Mamy piątek, mamy październik, przed nami weekend. Bardzo miłe okoliczności. Kto w pracy słucha Radia Złote Przeboje, niech czuje się teraz pozdrowiony. Pracujemy przy naszej ulubionej muzyce, największych przebojach lat 80. i 90. No, a propozycję na dziś mam taką, w związku z tym, że robota nie zając, to opisz swoją pracę w 5 słowach. Moja praca w 5 słowach. Ja też się nad tym zastanowię. Kreatywność w piątek? Oczywiście. Za najciekawsze zgłoszenie oddam dzbanek filtrujący z logo Radia Złote Przeboje. 22443030 to jest nasz numer telefonu. 22443030. Może napisać mail robota@złoteprzeboje.pl. A jak chcecie zobaczyć, jak ja się cieszę bardzo z tego dzbanka filtrującego, który trzymam w dłoniach, no to widać go na przykład, mnie zresztą też, na naszym Instagramie.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18.
0: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swiss Chrono Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swiss Chrono.
4: Co ty wiesz o zaufaniu? Oni wiedzą o nim wszystko. Oglądaj serial CIA. Premiera w piątek, 9 października o 22:00. Tylko na kanale FX. Możesz mi zaufać. Cezary Pazura.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
13: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
12: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
13: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
12: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
13: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
14: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
15: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
0: Reklama.

0: obracał się, obracał od najmłodszych lat. Obracał się w świecie show biznesu. A dzięki komu? Dzięki mamie, która pracowała jako agentka teatralna. W związku z tym mały chłopiec, który nazywał się Phil Collins, regularnie pojawiał się i na scenie teatralnej, i na ekranie. No i potem 13-letni Phil Collins wystąpił jako statysta w A Hard Day's Night, czyli w filmie Beatlesów z roku 1964 roku, grając nastoletniego fana, który oglądał występ zespołu. Jego scenka, w której oglądał utwór You Can Do That, została ostatecznie wycięta z kinowej wersji, niestety. Materiał z jego udziałem się zachował dzięki nagraniom z The Ed Sullivan Show, a sam Phil Collins zobaczył siebie na ekranie dopiero w 1996 roku podczas pracy nad dokumentem rocznicowym. A teraz zaśpiewa.
1: Gramy z naszej oryginalnej kasety.
0: Radio Złote Przeboje.

0: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. Od piątku 9 do soboty 10 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 249 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 12 do środy 14 października przy jednorazowych zakupach za minimum 249 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka. Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
1: Nie, jakie to składniki?
0: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
1: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
0: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
2: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
3: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
4: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
3: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
6: Psał też wrześniowe 20-lecie. Hala stulecia, Wrocław, 17 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Wrocław, hala stulecia, 17 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy?
8: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert,
9: dalej masz. Czyta lektor AI.
10: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
11: Polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 12,99

0: Robota nie zając.
1: Piątek, piąty dzień tygodnia, więc staramy się opisać naszą pracę w 5 słowach dzisiaj. A jak się okazuje, to nie jest takie łatwe, bo się ta miłość do pracy w 5 rzadko mieści, albo tej miłości na 5 nie wystarcza.
2: Moja praca w kilku słowach wyglądałaby tak. Kreatywność, uśmiech, szycie, jedzenie i powrót do domu, czego jestem bardzo zadowolona. Lubię swoją pracę.
3: Odpowiednio swoją pracę w 4 słowach. Lubię to, co robię. Pozdrowienia dla Radia Złote Przeboje.
4: Witam Radio Złote Przeboje. Moja robota to nie głupota, a moje życie. Dziękuję.
1: Pozdrawiam Was mocno, a moja praca w 5 słowach? No, byłoby na przykład tak. Kocham słowo i muzykę. Hej! Opisz swoją pracę w 5 słowach. 2, 2, 4, 4 i 3, 0. Albo robotamałpa.złoteprzeboje.pl można napisać. Za najciekawsze zgłoszenie oddam dzbanek filtrujący z logo Radia Złote Przeboje. Rozmawiamy do 12.

0: Przepiękna piosenka o Warszawie, taka Warszawa i Beata Kozidrak, przebój z 98 roku. W Radiu Złote Przeboje już za 5 minut, dokładnie o 11, najważniejsze wiadomości z naszego miasta i naszej okolicy. Sprawdzimy też prognozę pogody, a potem wracamy do naszej rozmowy w cyklu Robota nie zając i oczywiście największych przebojów lat 80. i 90.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
0: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
0: W każdą niedzielę po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
1: Autopromocja.
3: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
5: Telewizor Haier 55 cali, najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Doskonała do miasta i na rodzinne wyjazdy w trasę. Hybrydowa Honda HR-V. Oszczędna, komfortowa i dostarczająca niezapomnianych wrażeń z jazdy Honda HR-V. Teraz od 119 900 zł. To co? Gotowy do drogi nową Hondą HR-V? Zapraszamy na jazdy testowe Hondą HR-V do salonu Honda D&D we Wrocławiu przy ulicy Karkonoskiej 45. Telefon 71 33 43 110.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Do pacjentów NFZ zadzwoni głosowy asystent. Przypomni o wizycie u lekarza lub pomoże ją odwołać, jeśli nie możesz przyjść. Jak działa ten system i czy skróci kolejki do specjalistów? Poradnik dziś w Wyborczej.
10: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się Twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
11: Wyobraź sobie przytulne mieszkanie z dużym oknem na parkową zieleń. Znajdziesz takie na osiedlu przy Parku Vita od Develi. Szeroki wybór metraży, przemyślane układy, dziedzińce pełne zieleni, a do tego wygoda mieszkania na Tarnogaju. Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
12: Develia. Dobrze być w domu.
1: Reklama.
13: Radio Złote Przeboje. Czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
0: Wiadomości z Wrocławia.
14: Dawid Filipowski, zapraszam. We Wrocławiu w okolicach szkół pojawiły się patrole policji. To w związku z ostatnimi niepokojącymi wydarzeniami w Polsce. Dlatego miasto wzmacnia działania związane z bezpieczeństwem we wrocławskich szkołach i przedszkolach. Centralne Biuro Śledcze Policji zlikwidowało na Dolnym Śląsku nielegalną fabrykę papierosów. Znajdowała się w hali magazynowej na obrzeżach jednego z miast. Policja zatrzymała 9 mężczyzn, 3 Polaków i 6 Paragwajczyków. Tymczasem Wrocław przygotowuje materiały dla mieszkańców o tym, jak chronić swoje dane, rozpoznawać próby oszustw i ograniczać ryzyko wyłudzeń, mówi Robert Bednarski z Urzędu Miejskiego.
15: Będziemy mogli znaleźć w zakładce Bezpieczne Finanse, która będzie udostępniona na naszym portalu internetowym, a także w naszych mediach społecznościowych.
14: Dodatkowo mieszkańcy mogą skorzystać z bezpłatnych alertów, które pomagają wykryć potencjalne próby wyłudzenia. Będzie spotkanie z mieszkańcami w sprawie szkoły przy ulicy Smardzowskiej. Więcej za godzinę.
0: Radio Złote Przeboje.
16: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
0: Pogoda we Wrocławiu.
14: Teraz temperatura w mieście powoli sobie rośnie, ale po południu poczujemy, że przyszło ochłodzenie, bo w ostatnich dniach przed południem ta temperatura rosła nawet od 10 stopni, a dziś tylko o 5, maksymalnie do 15 stopni. Wieczorem będzie około 10. Po południu nad miastem pojawią się chmury, a wieczorem może nawet przelotnie popadać. Wiatr umiarkowany.
0: Radio Złote Przeboje Kolor 90,4 FM.
16: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
13: Radio Złote Przeboje, 2 minuty po godzinie 11, piątkowe przedpołudnie, Gosia Kościelniak. Zapraszam, największe przeboje lat 80. i 90. specjalnie dla nas. Mam nadzieję, że przy nich, tak jak mnie i wam, dobrze po niedzieli.
17: Radio Złote Przeboje.
13: A ponieważ robota nie zając, to dzisiaj sobie gawędzimy pomiędzy naszą ukochaną muzyką o tym, czy można i jak opisać naszą pracę w 5 słowach. Dzisiaj piątek, 5 słów. Opisz swoją pracę w 5 słowach. 2, 2, 4, 4 i 3, 0. Do godziny 12 sobie gawędzimy, a potem za najciekawsze zgłoszenie oddam dzbanek filtrujący z logo.

właśnie podczas pracy nad tym utworem, który przed nami, swój studyjny debiut zaliczyła Kaja. Wówczas nastoletnia, śpiewała w chórkach. Zaraz będzie można się przysłuchać jej pierwszemu nagraniu w życiu. Piosenka zachwyciła słuchaczy, stała się jednym z największych przebojów końca ostatniej dekady. PRL, no bo wtedy my, Polacy, marzyliśmy o zmianie i chętnie wyśpiewywaliśmy słowa o wolności, o miłości, o buncie, dając upust nagromadzonym przez lata emocjom. I zadowolony z efektu końcowego był sam twórca piosenki, Tomasz Lipiński. No, spotkali się nieraz z problemami z cenzurą. Takie czasy dorastające w latach 80. pokolenie buntowników. Radio Złote Przyboje i Tilt.

0: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
1: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
2: Nie, jakie to składniki?
1: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
2: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
1: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pan zalecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Janie, skarpeta na pieniądze.
7: Się rozpadła.
8: Noż do stu.
7: Nie do stu, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
9: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
10: Nerwowość, rowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
12: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
11: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
12: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
11: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
12: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
13: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
14: Kogo?
13: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
14: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
13: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
14: Tak, jest posterunkowy Cezary.
13: No, więcej na szkłomazgon.pl.
14: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
13: I Cezary Pazura.
15: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
16: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
17: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Jesienna mega wyprzedaż w Deals. Tylko teraz. Akcesoria do domu, wybrane kosmetyki, produkty do sprzątania i wiele więcej. Nawet do 75% taniej. Make a Deals.
20: Reklama.

0: Robota nie zając.
1: Piątek, piąty dzień tygodnia, więc staramy się dzisiaj opisać pracę swoją w 5 słowach. Mail z Wrocławia. W 5 słowach mam określić swoją pracę. Życzliwa, zgrana ekipa pozytywnych ludzi. I niech tak zostanie do mojej emerytury. Pozdrawiamy bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry, u mnie to wygląda tak. Kwiatki, szambonierka, każdy chętnie zerka. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, Michał z Lublina.
3: Mój opis moich 2 prac będzie taki. Służę, uczę, rozwijam. Jestem spełniona.
4: Witam, Andrzej z trasy. Moją pracę w 5 słowach opisałbym tak. Oczy w koło głowy za kierownicą. Pozdrawiam.
1: 2-2, 4-4 i 3-0. Albo mail robotamałpa.złoteprzeboje.pl. W 5 słowach opisz swoją pracę. Za najciekawsze zgłoszenie oddam dzbanek filtrujący z logo Radia Złote Przeboje.

0: to promocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także mleko UHT Simple 1 litr, 1,5 lub 3,2%, 3 plus 3 gratis z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października.
14: Neonet.
15: To korzyści pełen sklep.
14: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
16: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
14: Neonet.
17: Janie, skarpeta na pieniądze.
18: Się rozpadła.
17: Noż do 100.
18: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
19: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
7: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
10: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
2: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
9: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Gang Zaradniaków zaprasza do Biedronki po ekstra naklejki. Tylko teraz kup produkty Mleczna Dolina lub Delikatę za minimum 10 zł i zyskaj dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Tak, od czwartku 8 do soboty 10 października zgarniasz dodatkową naklejkę Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji w sklepie i na gangzaradniaków.pl.

I ten nieodłączny kapelusz Adelmo Fornaciari, no bo tak naprawdę nazywa się Cukero. Jeden z niewielu włoskich muzyków, któremu udało się odnieść taki sukces za granicą. Wielokrotnie podkreślał, że lubi przyjeżdżać do Polski. Mówił, że czuje się tutaj świetnie, bardzo mu się podoba, ludzie są przyjaźni, słuchają jego muzyki, to jest dla niego ważne. Dodał też, że podoba mu się warszawska starówka, a przede wszystkim kobiety, które są bardzo słodkie. Dlaczego mnie ten komentarz nie dziwi? Dziewczyny, dla Cukero jesteśmy słodkie. Radio Złote Przeboje, a teraz Everything But The Girl.

0: Fantastycznie Bruce Springsteen tańczył w ciemnościach w roku 1984. Do dziś właściwie za 5 minut będzie 12 najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszam.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
2: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
1: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
6: Tak, a co?
5: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
6: Już robię drugą.
5: Na komputer.
6: Już biorę pożyczkę.
5: Na co?
6: Na komputer. Moje ty szczęście.
7: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
8: Aliorbank albo nic.
7: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
12: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
11: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie 2. A artykuły Cocolino, kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
14: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na belmyślnikpol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscron.
15: Reklama. Zbliża się południe, zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
16: Wiadomości z Wrocławia.
17: Dawid Filipowski, zapraszam. Miasto organizuje spotkanie z mieszkańcami w sprawie budowy szkoły przy ulicy Smardzowskiej. Chcę pokazać, co dokładnie powstanie i jak wpłynie na okolice. Urzędnicy powiedzą też, co dalej z planami budowy szkoły przy Lutosławskiego. Spotkanie we wtorek w Calu przy Asfaltowej. A szkoła podstawowa przy ulicy Starogajowej będzie rozbudowana. W planie jest najpierw remont budynku, potem budowa nowej sali sportowej i na koniec budowa nowego skrzydła z klasami lekcyjnymi. W listopadzie wrocławski magistrat chce ogłosić przetarg na projekt robót. Również w listopadzie we Wrocławiu będzie można zobaczyć ponad 100 filmów w ramach American Film Festivalu. Organizatorzy szukają właśnie wolontariuszy, mówi Staszek Abramik z AFF.
18: Zapraszamy osoby od 16 roku życia, ale nie ma górnego limitu wiekowego.
17: Zgłoszenia przyjmowane są do 18 października, a festiwal potrwa od 17 do 22 listopada we wrocławskim kinie Nowe Horyzonty.
16: Radio Złote Przeboje. Pogoda we Wrocławiu.
17: Zaczynamy chłodniejszą odsłonę jesieni. Jutro w naszym mieście termometry pokażą maksymalnie 15 stopni, czyli tyle ile dziś i w niedzielę będzie tak samo. Jutro przelotny deszcz, ale w niedzielę możemy liczyć na spore rozpogodzenia. Jeżeli tęskno nam za temperaturami w okolicach 20 stopni, to trzeba będzie na nie poczekać do czwartku. Nocami poniżej 10 stopni.
16: Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM.
15: Jakie świeżutkie, jakie piękne i nowe właśnie się rozpoczyna popołudnie piątkowe. Nawet nie wiedziałam, że się tak pięknie zrymuje. Gosia Kościelniak, zapraszam, to Radio Złote Przeboje dla Was i Ricky Martin.

Ależ chrypka. Miała 6 lat, gdy poszła do cyrku, ale nie siedziała na widowni. Wręcz przeciwnie, to ją oglądano. Janet Biedermann, niemiecka piosenkarka znana właśnie z tego hitu Rock My Life, już jako 6-letnie dziecko dołączyła do grupy akrobatycznej w państwowym cyrku dla dzieci, który zwał się Lilliput. Przez kilka lat trenowała tam taniec i akrobatykę, zanim jako nastolatka skupiła się już na karierze muzycznej i aktorskiej. No ale ta chrypka to po prostu było coś, z czym się prawdopodobnie urodziła. Wiele wokalistek chciałoby taką właśnie. Nick Kershaw, Radio Złote Przeboje. No i już niedługo, za kilkanaście minut, zakończymy, podsumujemy naszą dzisiejszą rozmowę w naszym cyklu Robota nie zając. O opisaniu swojej pracy w 5 słowach.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry, zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj, wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy, słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś, teraz. Daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych. Najbliższa okazja nad graną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Dużo dobrego.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel. Tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś. Polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.

0: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
6: U nas jesieni jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: Robota, nie zając.
1: Piątek, piąty dzień tygodnia, więc opisywaliśmy dzisiaj swoją pracę w 5 słowach, a prace mamy przeróżne.
2: Dzień dobry, moja praca w 5 słowach to wino, kobiety i śpiew. I voilà.
3: Bardzo ciężka praca na budowie jest. Pozdrawiam.
4: Witam odnośnie pracy. Jestem elektrykiem. Lubię ciągnąć kable.
1: Dziękuję i mocno pozdrawiam. A dzisiejszy laureat to człowiek, który tak opisuje siebie w pracy.
5: Kudłaty, durnowaty, reperuje stare graty.
1: Aż chciałabym przyjść z jakimś gratem do naprawy do ciebie. Przesyłam dzbanek filtrujący z logo Radia Złote Przeboje. Całkiem nowy. Dzięki za dzisiejszą zabawę i pamiętajmy.
0: Robota nie zając.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
2: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
1: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
4: Nie, jakie to składniki?
3: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
4: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
3: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
5: Mamo, czy na Dzień Nauczyciela można kupić coś słodkiego?
6: No pewnie. Przecież oni też są czyimiś dziećmi.
7: W delikatesach Centrum. Do środy. Alpejskie mleczko Milka 9,99 przy zakupie dwóch z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 20,99. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
12: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
11: Pewne zwycięstwo.
12: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
13: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
14: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
13: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Na szczęście mogę liczyć na mój układ odpornościowy. Ale on też potrzebuje wsparcia. Dlatego codziennie piję Actimel z LKS-ej, będący źródłem witamin D i B6, które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
16: Oszczędzania zawsze łapią okazję.
17: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

początek obsesji artysty, który przed nami w Radiu Złote Przeboje na punkcie cyfry 9 wiąże się z taśmą testową ze studia, którą John Lennon pociął i wykorzystał przy tworzeniu utworu Revolution 9 i powtarzanych

kółko. Number nine. Stało się dla niego żartem, no ale potem motywem przewodnim. W numerologii cyfra 9 symbolizuje świadomość uniwersalną, spełnienie, energię i niezależność. Ale też John urodził się 9 października 1940 roku, czyli dziś obchodziłby 86. urodziny. A jego pierwszy dom rodzinny znajdował się pod adresem 9 Newcastle Road w Liverpoolu, a remastering nagrań The Beatles wydano celowo 9.09.2009 roku właśnie ze względu na te porównania.

0: Na piątkowe popołudnie idealny. Za 5,5 minuty będzie godzina 13. Najważniejsze wiadomości z Polski, ze świata w Radiu Złote Przeboje. Zapraszam.
1: Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Poranna pobudka może być przyjemna. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Zapewniamy uśmiech i zastrzyk energii.
3: Powiemy o wszystkim, o czym musisz wiedzieć.
2: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
6: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
7: Tak, a co?
6: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
7: Już robię drugą.
6: Na komputer.
7: Już biorę pożyczkę.
6: Na co?
7: Na komputer. Moje ty szczęście.
8: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
9: Aliorbank albo nic.
8: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od Twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
10: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Wyobraź sobie przytulne mieszkanie z dużym oknem na parkową zieleń. Znajdziesz takie na osiedlu przy Parku Vita od Develi. Szeroki wybór metraży, przemyślane układy, dziedzińce pełne zieleni, a do tego wygoda mieszkania na Tarnogaju. Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
14: Develia. Dobrze być w domu.
15: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
16: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
17: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
19: Co ty wiesz o zaufaniu? Oni wiedzą o nim wszystko. Oglądaj serial CIA. Premiera w piątek, 9 października o 22. Tylko na kanale FX. Możesz mi zaufać. Cezary Pazura.
0: Reklama.
3: Piątkowe popołudnie, zbliża się godzina 13. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przyboje.
20: Prawniczka z RPA laureatką Pokojowej Nagrody Nobla. 10 osób zatrzymanych za groźby. Policja kontroluje polskie szkoły. Najlepszy rynek pracy w Europie. Polska stolica na czele unijnego rankingu. Ewelina Walczak. Południowoafrykańska prawniczka Navi Pillay została laureatką tegorocznej pokojowej Nagrody Nobla, ogłosił w Oslo norweski Komitet Noblowski. 85-letnia Pillay została doceniona za swoje wysiłki na rzecz pokoju i prawa międzynarodowego. 20 osób zatrzymanych w sprawie nagrań publikowanych w internecie, których autorzy zapowiadali rzekome ataki na szkoły. Wśród nich są nieletni, którzy zamaskowani nagrywali filmy z groźbami. Służby sprawdziły już 11 tysięcy placówek oświatowych i terenów wokół nich. Bezpieczeństwa uczniów pilnują także policjanci w cywilnych ubraniach, mówi inspektor Katarzyna Nowak z Komendy Głównej Policji.
2: Wszystko po to, żeby po pierwsze było bezpiecznie, żeby wyłapać wszystkie osoby, które na kanwie tych ostatnich zdarzeń będą próbowały właśnie zaistnieć.
20: Nie ma dotąd dowodów na to, by internetowe groźby były częścią jednej zorganizowanej akcji w całym kraju. Tak twierdzi Komenda Główna. Tymczasem Ministerstwo Cyfryzacji wspólnie z NASK ostrzegają przed rosnącą dezinformacją. Zmanipulowane zdjęcia, wyrwane z kontekstu filmy i groźne deepfake'i mają wywołać strach, nakręcić konflikty i wyciągnąć od nas pieniądze. Eksperci zalecają, by przed udostępnieniem sensacyjnych doniesień weryfikować ich źródła. Dla fanów tenisa to będzie bardzo emocjonujące popołudnie. Najlepsi nasi tenisiści w odstępie raptem godziny zaczną rywalizację w turniejach w Chinach. Więcej o tym Błażej Kulesza.
21: Bilety do WTA Finals zostały już praktycznie dwa. Kandydatki są cztery, wśród nich Iga Świątek. Zwycięstwo z Belgijką Mertens skróciłoby dystans do Czeszki Karoliny Muchowej, która z turniejem w Pekinie już się pożegnała. Przed jeszcze większym wyzwaniem stanie dziś Hubert Hurkacz, który zmierzy się w drugiej rundzie z Serbem Nowakiem Dżokowiczem.
22: Zmierzenie się z nim, z legendą tego sportu, jest czymś wyjątkowym.
21: Serb jest w wyśmienitej formie, co potwierdził dwa dni temu, zdobywając 102 tytuł. W karierze.
20: Warszawa z najlepszym rynkiem pracy w Europie. Stolica otwiera unijny ranking z najwyższym wskaźnikiem zatrudnienia, wyprzedzając m.in. Pragę i holenderski Utrecht. Ten sukces to głównie efekt kryzysu demograficznego. Jesteśmy najszybciej starzejącym się społeczeństwem na kontynencie.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
23: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Pogoda.
24: Dziś chłodniej i jesień rządzi. 11 w Suwałkach, 13 stopni w centrum, na wschodzie i nad morzem, a na zachodzie do 14. Chwile ze słońcem są możliwe, a na zachodzie i północy może padać.
23: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
24: Kolejna godzina popołudnia piątkowego przed nami i największe przeboje lat 80. i 90. Teraz Pet Shop Boys, Gosia Kościelniak. Zapraszam.

Nasz kolega radiowy, głos, który znacie z porannego programu I to jak, Tomek Florkiewicz pojawił się i będzie się pojawiał na planie nowego muzycznego telewizyjnego programu Hitster w połączeniu największych przebojów i ogromnych emocji. Zobaczcie szczegóły na naszym Instagramie i Facebooku, gdzie na przykład ostatnio rozmawiał z braćmi Szczepanikami z zespołu Pectus, między innymi o muzyce nam najbliższej w Radiu Złote Przeboje, bo z lat 80. i 90.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
4: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
3: Czyli frosty kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Neonet.
11: To korzyści pełen sklep.
10: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
12: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
10: Neonet.
13: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
14: No ja. Właśnie otwieram firmę.
13: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
14: To tak się da?
13: No ba.
15: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
16: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
17: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
16: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych w WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
17: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
16: Czekamy na ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
17: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
18: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
19: Dobrze.
18: 15 zł.
19: Lepiej.
18: 20 zł.
19: Najlepiej. Na Orlenie?
18: Ciepło.
19: Z kuponami?
18: Cieplej.
19: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Castorama.
7: Teoria
9: i praktyka.
7: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
9: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
7: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
9: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Marian, a po całym tygodniu pracy?
14: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
17: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

To będzie 24 dzień października. Koncert Królowie Życia Skawiński i Tkaczyk w trójmiejskiej Ergo Arenie. No i mamy dla Was zaproszenie. Oczywiście, jak dołączyć do zabawy? Otóż zapraszamy na stronę złoteprzyboje.pl. Tam maksymalnie w 5 słowach napiszcie, z czym kojarzą się Wam Królowie Życia. My wybieramy i nagradzamy najbardziej kreatywne odpowiedzi. Bawcie się dobrze i do zobaczenia na koncercie.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już jutro w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
5: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
7: Bo nie mam żadnych objawów.
8: Bo nie mam czasu.
9: Bo boję się diagnozy.
10: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
11: Ja też nie miałam objawów. Byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę. Bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
6: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Netto przedstawia.
15: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
16: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
15: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
16: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
15: To może zapraszamy?
16: Dobre!
14: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
17: Za mnie!
18: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
19: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
18: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
19: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
18: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
19: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
20: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
21: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
22: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
21: Mhm, dokładkę rabatu.
20: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
23: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour, zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
24: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
25: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: Reklama.

Bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze przedpołudnie i fragment popołudnia. Już teraz w godne dłonie oddaję resztę popołudnia piątkowego, a to sama przyjemność. Wiem, że przygotował dla Was największe przeboje lat 80. i 90.

0: i jak zwykle ciekawostki, wyjątkowe historie o muzykach. Tomek Brel, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. No tak, dzisiaj sporo niespodzianek. Na pewno będziemy sobie przeprowadzać małą rozgrzewkę przed weekendem, który tuż, tuż. Atrakcji mnóstwo. Na pewno wpadnie do mnie dzisiaj popołudniową porą Marzena Rogalska. No i będę miał dla was na pewno kilka propozycji nie do odrzucenia. No to co? Zaczynamy w takim razie.

0: Nie pytaj o Polskę, obywatel GC w Radiu Złote Przeboje. No mogę obiecać, że za chwilę, mówiąc szumnie o Polskę, zapytamy. Za chwilę sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje o 14:00.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pan zalecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
5: Stał też wrześniowe 20-lecie. Hala stulecia, Wrocław, 17 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Wrocław, hala stulecia, 17 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
11: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
12: Sobota, a ja mam gorączkę sobotnich okazji!
11: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie kiełbasy z naszej lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca. Reklama.
15: Dochodzi już 14 w kalendarzu, 9 października, piątek. Czas na sprawdzone wiadomości. Te najbardziej aktualne ma dla Was Ewelina Walczak.
16: Zdjęcia, noży i groźby w sieci, seria zatrzymań. Znamy ceny paliw na weekend i poniedziałek. Sztorm paraliżuje Bałtyk, odwołane promy do Szwecji. Trwa seria zatrzymań nieletnich, którzy publikowali w sieci filmy nawołujące do agresji w szkołach. Policja na razie mówi o 16 osobach. Funkcjonariusze są w pobliżu szkół, sprawdzają zgłoszenia, monitorowane są niebezpieczne zachowania w internecie, a na rolę edukacji społeczeństwa zwraca uwagę szef MSWiA Marcin Kierwiński.
17: Mocno powinniśmy mówić o tym, jak konieczna jest edukacja, jeżeli chodzi o kwestię tego, jak reagować na zagrożenia, jak w sposób właściwy diagnozować te zagrożenia.
16: Podsumowanie działań policji w zakresie zatrzymań po agresji w polskich szkołach odbędzie się po godzinie 14. Policja zapowiada, że liczba zatrzymanych rośnie z godziny na godzinę. Tymczasem policja z Łodzi szuka sprawcy zranienia dwóch nastolatek. 13 i 15-latka wyszły z jednego ze sklepów, gdy podszedł do nich nieznany mężczyzna, mówi Kamila Sowińska z łódzkiej policji.
18: Zaczepił je, a następnie zaatakował nieznanym dotychczas narzędziem, czym spowodował obrażenia powierzchowne na policzkach. Obecnie trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia okoliczności przedmiotowego zdarzenia.
16: Mundurowi zabezpieczyli monitoring z okolicy miejsca zdarzenia i przesłuchują też świadków.
19: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
16: Jutro wszystkie paliwa będą droższe niż dziś. Maksymalne ceny ogłoszone w obwieszczeniu ministra energii wzrosną. W weekend oraz w poniedziałek za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł 97 groszy, 98 7 zł 85 groszy, a oleju napędowego 8 zł i 6 groszy. Promy do Polski odwołane. W Szwecji to z powodu pogody i sztormu na Bałtyku. Szwedzki Instytut Meteorologiczny wydał ostrzeżenie dla południowej Szwecji, gdzie spodziewane są obfite opady deszczu, gdzieniegdzie śniegu, a także silny wiatr. Ludzie listy piszą, a właściwie to pisali do męża, wojsku, rodziny, na emigracji, szkolnej miłości. Dziś Międzynarodowy Dzień Pisania Listów. Kiedyś ta forma komunikacji była niezwykle popularna, teraz w dobie telefonów odeszła do lamusa. Ręczne pisanie wiadomości wspominali mieszkańcy Warszawy.
19: Kiedyś jak byłem młody, tak, a teraz żonę mam koło siebie, to nie muszę pisać.
20: Kiedyś do męża, do syna kartki wysyłam, a teraz też nie wysyłam. Dzwonię.
16: W okresie PRL-u standardowy list krajowy szedł zazwyczaj od 3 do 7 dni.
21: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
15: Do końca dnia najładniej będzie na południowym zachodzie, na pozostałym obszarze nieco więcej chmur, miejscami przelotny deszcz. W Karpatach mogą pojawić się opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura od 11 do 15 stopni na przeważającym obszarze, chłodniej lokalnie na Podlasiu, tu około 10. No, powiem tak, jeżeli chodzi o pogodę, to szału nie ma. Sprawdzałem też prognozy na weekend. Jeszcze bardziej szału nie ma. Ale dobrze, na szczęście piątek. Popołudnie pięknie nam się zaczyna rozkręcać. Sporo propozycji na weekend będę miał dzisiaj dla was. Wpadnie do mnie tradycyjnie na pewno Marzena Rogalska, nie mówiąc już o tym, że też sporo niespodzianek dzisiaj. Tomek Brel, witajcie, zapraszam teraz Europe.

Perfect Love, czyli idealna miłość i Lutrysa McNeil. No podobno taka miłość nie istnieje. Wcześniej The Final Countdown, czyli piosenka bardzo szczególna, no bo pewnie każdy z nas był w sytuacji, kiedy zaczyna nam grać w głowie od samego rana jakaś piosenka i z tej głowy nie chce wyjść. No słuchajcie, jest utwór, który kasuje inne takie piosenki i to jest właśnie Europe The Final Countdown. No i ktoś pewnie teraz zapyta, no dobrze, a jak skasować grającą nam w głowie od rana The Final Countdown? A tego to już nie wiem.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Wyobraź sobie przytulne mieszkanie z dużym oknem na parkową zieleń. Znajdziesz takie na osiedlu przy Parku Vita od Develi. Szeroki wybór metraży, przemyślane układy, dziedzińce pełne zieleni, a do tego wygoda mieszkania na Tarnogaju. Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
9: Develia. Dobrze być w domu.
10: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
11: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
10: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
11: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
12: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Do pacjentów NFZ zadzwoni głosowy asystent. Przypomni o wizycie u lekarza lub pomoże ją odwołać, jeśli nie możesz przyjść. Jak działa ten system i czy skróci kolejki do specjalistów? Poradnik dziś w Wyborczej.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
15: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
16: Netto przedstawia.
17: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
18: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
19: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
18: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
19: To może zapraszamy?
18: Dobre!
20: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto dużo dobrego.
21: Za mnie!

Jennifer Lopez pięknie w Radiu Złote Przeboje. Oczywiście zwyczajowo zaglądamy na jej Instagrama. Niezmiennie pięknie, nie wiem jak ona to robi, że mając tyle lat ile ma, wygląda tak jak wygląda. Ale z tego co wiem, to nie tylko ja się nad tym zastanawiam, ale podejrzewam, że większość pań również. Jennifer Lopez w ostatniej wakacji obchodziła 57. urodziny, no co oznacza, że formalnie rzecz ujmując jest panią przed 60. Jason Donovan, teraz w Radiu Złote Przeboje, no a na pewno jeszcze dzisiaj odwiedzi mnie Marzena Rogalska i będziemy snuć plany na weekend. Weekend pełen gości.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
2: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
1: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Neonet, Neonet,
4: to korzyści pełen sklep.
3: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
5: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
6: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka ZO. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscron.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Pani Celinka wie, co jest super.
10: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
11: A to pan zalecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
15: Kształterz wrześniowy, 20-lecie. Hala stulecia, Wrocław, 17 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Kształterz wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Wrocław, hala stulecia, 17 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
16: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Mamo, źle się czuję.
18: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
19: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
20: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
21: Reklama.
22: Let's go, girls.

To jest najbardziej kolorowy zespół świata, czyli ABBA w Radiu Złote Przeboje. Kiedyś znalazłem niezwykłą historię związaną właśnie z tym zespołem, trochę tłumaczącą, dlaczego było tak kolorowo. Wszystko ponoć przez szwedzkiego fiskusa, który pozwalał odliczać od podatku wydatki na stroje pod warunkiem, że nie nadawały się owe stroje do chodzenia normalnie po ulicach. No i to by tłumaczyło, dlaczego zespół ABBA wyglądał tak, a nie inaczej. Jeżeli chodzi o tak zwane wrzucanie w koszty, no to nie takie rzeczy się u nas odbywały i być może nawet dalej się odbywają, nie wiem. Piątkowe popołudnie, za niespełna 12 minut 15 i sprawdzone wiadomości, teraz The Cars i Drive.

0: Monika Brodka, pięknie. Swego czasu jedna z amerykańskich gazet napisała o niej, że to, cytuję, najlepszy polski towar eksportowy. Trochę a propos, no dumni jesteśmy nie tylko z Moniki Brodki, ale też i z Huberta Hurkacza, ale o tym z dumą opowie Ewelina Walczak.
1: Duma mnie rozpiera, bo Hubert Hurkacz przełamał klątwę. Polak wreszcie pokonał serbskiego mistrza, ale oczywiście więcej o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o godzinie 15.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
2: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
1: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
3: Najbliższa okazja nad graną już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
4: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl.
5: Magda, wszystko w porządku?
6: Przepraszam, migrena.
7: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
5: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
8: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Au! Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
14: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
13: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
15: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
13: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
17: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
18: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
19: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
20: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
19: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
20: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
13: Reklama.
21: Dochodzi już 15, czas na sprawdzone wiadomości. Te najbardziej aktualne ma dla Was Ewelina Walczak.
22: Seria ataków i fala dezinformacji. Zatrzymano 19 osób. Hurkacz przełamał klątwę. Polak wreszcie pokonał serbskiego mistrza. Koniec z podwójnymi dyżurami. NFZ bierze grafiki lekarzy pod lupę. Nie potwierdziły się informacje o rzekomym challenge'u w szkołach. Nie ma też jednoznacznych dowodów, że te trzy zdarzenia w Ostrołęce, Podwyżkowym i w Sierpcu były ze sobą powiązane, poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Do południa skontrolowano 15 tysięcy placówek, a w działania zaangażowano 24 tysiące policjantów. Zatrzymano 19 osób. Kontrole będą kontynuowane do czasu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości, zapewnił minister, podkreślając, że priorytetem jest bezpieczeństwo dzieci. A na Mazowszu wprowadzono dodatkowe środki ostrożności. Dziś zamknięto 49 szkół, a tam, gdzie było to możliwe, lekcje odbywały się zdalnie. Nadzwyczajną naradę pedagogiczną zwołała też mazowiecka kurator oświaty Wioletta Krzyżanowska.
1: Poprosiłam dyrektorów szkół, żeby telefony alarmowe znajdowały się, numery telefonów alarmowych znajdowały się w każdej sali dydaktycznej.
22: Ponadto wszystkie szkoły mają ponownie sprawdzić procedury bezpieczeństwa na wypadek wtargnięcia napastnika.
2: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
22: Hubert Hurczak sprawił niespodziankę w Szanghaju. Polski tenisista wygrał z Nowakiem Dziokowiczem. Hurkacz nie dał rywalowi większych szans i zamknął spotkanie w dwóch setach. To jego pierwsze zwycięstwo nad legendarnym Serbem. Wcześniej Hurkacz przegrywał z nim 8 razy z rzędu. Dzięki temu triumfowi Hubi awansował do trzeciej rundy turnieju. Szpitale pod lupą NFZ. Kontrolerzy sprawdzają, jak placówki medyczne wywiązują się z obowiązku szczegółowego raportowania czasu pracy lekarzy. Pierwsze weryfikacje w systemie będą w listopadzie, za czas pracy w październiku, wyjaśnia Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy.
6: W tej chwili intensywnie nad tym pracujemy, żeby dopracować te nasze systemy. No, trudnością jest to, że na razie dalej nie znamy jeszcze formatu raportowania tych danych.
22: Nowe przepisy mają ukrócić zjawisko pracy ponad siły na kilku etatach jednocześnie. Jesienią Polacy coraz częściej nie wybierają ciepłych krajów, a podróż w poszukiwaniu grzybów. I to nie tylko w polskich lasach, mówi Marcin Starkowski z Sky.pl.
23: Najchętniej wybierane kierunki to Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa i Estonia, a nawet Szwecja i Finlandia, gdzie lasy kuszą bogactwem runa.
22: Choć oczywiście nie brakuje też wyjazdów do ciepłych krajów, które o tej porze roku bywają przecenione.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane we Wrocławiu?
24: Dawid Filipowski, zapraszam. Na początek sprawdźmy, co nowego we wrocławskich kinach Helios. The Social Reckoning w sieci Konsekwencji to film o wydarzeniach sprzed 5 lat w Stanach Zjednoczonych. Reporter Wall Street Journal ujawnił wewnętrzne funkcjonowanie Facebooka i wiele szkód spowodowanych przez tę platformę. W rolę Marka Zuckerberga wciela się Jeremy Strong. A jeśli macie ochotę na spotkanie z sąsiadami przy muzyce, grach i atrakcjach związanych z ekologią, to jutro wybierzcie się na Górkę Słowiańską na osiedlu nad Odrze. Do końca lutego natomiast będzie działać galeria BWA w budynku Dworca Głównego we Wrocławiu. Dziś zostanie otwarta ostatnia wystawa. Pałac Kryształowy przedstawia malarstwo, fotografie, rzeźbę, instalacje przestrzenne, światło oraz obiekty szklane w wykonaniu artystów z różnych krajów.
2: Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM. Pogoda.
21: Piątek, do końca dnia słoneczny. Na południowym zachodzie, gdzie indziej nieco więcej chmur, miejscami przelotne opady deszczu. W Karpatach mogą pojawić się opady deszczu ze śniegiem i śniegu. A na termometrach od 11 do 15 stopni, wyjątkowo sprawiedliwie. Chłodniej lokalnie na Podlasiu, tu około 10. Tak wygląda piątkowe popołudnie. Weekend, uprzedzając wasze pytania, wygląda tak. Sobota deszczowa, niedziela deszczowa. Także tak, 15 już za nami, na szczęście w Radiu Złote Przeboje prognozy muzyczne zawsze dopisują, u nas zawsze świeci słońce. Za chwilę Sting, no a teraz piosenka, która podejrzewałem, że mogła powstać przy okazji wakacji. No i kiedyś pytaliśmy Kazika Staszewskiego, jak to naprawdę było, no i potwierdził. Czyli utwór oparty na faktach, gdy nie ma dzieci.

Sting. Pięknie. 2 października obchodził kolejne urodziny. No ale pamiętam, kiedyś w jednym z wywiadów zadano mu pytanie, czy myśli powoli o muzycznej emeryturze. W końcu to już 75 lat. Na co Sting odparł tak? Lubię pracować. Czy mógłbym przejść na emeryturę? Nie jestem pewien, czy potrafiłbym to zrobić. Nie rozwinąłem w sobie tej umiejętności, żeby po prostu siedzieć i nic nie robić. No, powiem szczerze, ja tam od czasu do czasu lubię posiedzieć i nic nie robić, a weekend świetnie się do tego nadaje, prawda? No, ale póki co pracujące piątkowe popołudnie, teraz Irene Cara, a za chwilę wpadnie do mnie Marzena Rogalska i popracujemy nad weekendem.

0: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
1: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
2: Bo nie mam żadnych objawów.
3: Bo nie mam czasu.
4: Bo boję się diagnozy.
5: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
6: Ja też nie miałam objawów, byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam: nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę, bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
1: Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
10: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
12: Tak, a co?
11: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
12: Już robię drugą.
11: Na komputer.
12: Już biorę pożyczkę.
11: Na co?
12: Na komputer. Moje ty szczęście.
13: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
14: Aliorbank albo nic.
13: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
15: Marian, a po całym tygodniu pracy?
16: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
17: Media Expert, taniej masz.
18: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
15: Panie Pascalu,
19: tak?
15: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
19: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
15: A to pędzę, lecę, pa!
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799 z kodem

0: Pięknie, formacja nieżywych schabów w Radiu Złote Przeboje, no tylko u nas największy hity lat 80. i 90. Gdybym powiedział, że mamy dzisiaj piątek, to co odpowiedziałaby Marzena Rogalska? Dzień dobry.
1: Weekendu początek.
0: Dokładnie tak. Słuchaj, pięknie gramy dzisiaj, pięknie grać będziemy też jutro. Na dodatek fantastyczni goście. Kto do ciebie wpadnie jutro?
1: Jedna z najbardziej sympatycznych postaci w showbizie. Kompozytor, wokalista, proszę ja ciebie, instrumentalista, mianowicie Tomek Szczepanik.
0: Obiekt westchnień też zapewne, prawda?
1: Kapeczkę też, ale powiem ci szczerze, że nam się zawsze świetnie gadało i nie tylko gadało, ale nam się zawsze również świetnie śpiewało. I jak ja tam kiedyś z Radiem Złote Przeboje wpadłam przed Bożym Narodzeniem, jak ja z nimi po góralsku śpiewałam, no więc ja zobaczę, czy jutro Tomek też będzie skory do śpiewania.
0: No a jak nie będzie, to zawsze można kierpec, a propos góralszczyzny, ściągnąć. Kierpec czy kierpc się mówi?
1: Jeden kierpc, kierpec. Ludzie, ratujcie, ratujcie, piszcie, a w każdym razie jutro słuchajcie o 12:00 weekendu jak marzenie z Tomkiem Szczepanikiem z grupy Pektus.
0: Słuchajcie, słuchajcie, tym bardziej, że jak to mawiają, Tomki to fajne chłopaki.

0: Młode przeboje.
1: Autopromocja.
2: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Powiesz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Panie Pascalu.
7: Tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
10: Kogo?
9: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
10: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
9: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
10: Tak, jest posterunkowy Cezary.
9: No, więcej na szkłomazgo.pl.
10: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
9: I Cezary Pazura.
11: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
12: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
13: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
14: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
15: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
14: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram. A wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się Twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
17: Muzyka i głos AI.

To kraina muzycznej łagodności Beverly Craven w Radiu Złote Przeboje. Za niespełna 10 minut wiadomości pochylimy się też na pewno nad pogodą, która zgodnie z tradycją postanowiła na weekend się zdecydowanie popsuć. No, deszczowo w sobotę, deszczowo w niedzielę. Na szczęście po godzinie 16 będę miał bardzo dobre wiadomości koncertowe, także pojawi się odrobina słońca. No a teraz muzycznie trochę a propos naszych tęsknot. Vamos a la playa, czyli chodźmy na plażę. Piosenka no nie jest tak beztroska, jak mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Rigueira, teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Muzycznie pięknie, vamos a la playa w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę 16 i wiadomości Radia Złote Przeboje, w nich Ewelina Walczak. No i z tego co widzę, będziemy mówić jednym głosem, ha, i to na jaki temat, proszę bardzo?
1: O nocnym zakazie alkoholu będziemy mówić jednym głosem, bo jak się okazuje, Polacy ponad podziałami chcą tego samego. Więcej oczywiście w wiadomościach Radia Złote Przeboje o godzinie 16.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Reklama.
0: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
2: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
3: Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
7: Za mnie!
8: To jest lek!
9: Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania.
10: W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Mamo, źle się czuję.
12: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
13: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
14: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
15: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
14: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
15: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
14: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
15: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
16: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
12: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
16: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
12: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
17: Reklama. To już 16 w kalendarzu, piątek, 9 października. O tej porze czas na sprawdzone wiadomości Radia Złote Przyboje. Te najbardziej aktualne ma dla Was Ewelina Walczak.
18: Ataki w szkołach na Mazowszu. Minister zapowiada dalsze działania. Nocny zakaz handlu alkoholem z poparciem ponad podziałami. Coraz więcej Polaków na L4 z powodu stresu i depresji. 19 osób zatrzymanych po kontrolach w 15 tysiącach szkół przeprowadzonych przez 24 tysiące policjantów. Służby podjęły te działania po atakach nożowników w szkołach w Ostrołęce i koło Wyszkowa. Na tę chwilę nic nie wskazuje, że te zdarzenia były ze sobą powiązane, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
19: Po przeanalizowaniu wszelkich nośników elektronicznych, które zostały zabezpieczone w ramach tej akcji, nie potwierdzają się żadne informacje na temat wyzwania, challenge'u.
18: Jak dodał, policja będzie kontynuowała działania do końca wyjaśnienia wszystkich wątpliwości w tej sprawie. 3 miesiące w areszcie spędzą dwaj mężczyźni podejrzani o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie S10 pod Stargardem. Przypomnijmy, jechali ponad 270 km na godzinę i uderzyli w prawidłowo jadącą Toyotę. Zginął 70-letni kierowca, a jego żona walczy o życie w szpitalu. Obu mężczyznom grozi do 20 lat więzienia. Sejm przyjął ustawę zaostrzającą zasady sprzedaży i reklamy alkoholu. Teraz zajmie się nią Senat. Badanie fundacji Grow Space wskazuje, że niezależnie od preferencji politycznych Polacy chcą zmian. Na przykład wśród wyborców PSL poparcie wyniosło 100%, mówi Wojciech Szumiło z fundacji.
20: Wyborcy Koalicji Obywatelskiej to jest ponad 88%, wyborcy Prawa i Sprawiedliwości 85%, Polska 2050 to jest prawie 80%, wyborcy Konfederacji i Korony Polskiej to jest pomiędzy 50 a 60%, którzy chcą przyjęcia tej ustawy.
18: Przepisy mają wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku, jeśli podpisze je prezydent. Rozpoczyna się sezon grzewczy, a wraz z nim rośnie ryzyko pożarów sadzy, przypomina Mariusz Czapelski ze Straży Pożarnej.
3: No, samo zjawisko zapalenia się sadzy w kominie niesie za sobą poważne ryzyko tego, że ogień może wydostać się poza przewód dymowy, komin może pęknąć.
18: Dlatego tak ważne jest regularne czyszczenie kominów. Polacy nie wytrzymują presji. Z danych ZUS wynika, że liczba zwolnień lekarskich z powodu stresu i depresji wzrosła o ponad 1/3. Tylko w ubiegłym roku spędziliśmy na takich L4 ponad 34 miliony dni.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane we Wrocławiu?
7: Dawid Filipowski, zapraszam. Kto lubi komedię, powinien jutro wybrać się do Impart Centrum. Zobaczycie tam pikantny spektakl w reżyserii Artura Barcisia. Sąsiedzi z góry obnaża tajemnice i skandale sąsiedzkie, wywołując salwę śmiechu. W obsadzie Paweł Małaszyński, Jowita Budnik i Marcin Korcz. A ponad 100 filmów będzie można zobaczyć na tegorocznym American Film Festival we Wrocławiu. Organizatorzy szukają właśnie wolontariuszy. Zgłoszenia przyjmowane są do 18 października, mówi Staszek Abramik z AFF.
21: Szukamy wolontariuszy, bo bez was nie jedziemy. Zapraszamy osoby od 16 roku życia, ale nie ma górnego limitu wiekowego.
7: American Film Festival odbędzie się od 17 do 22 listopada we wrocławskim kinie Nowe Horyzonty. A do 6 grudnia część programu będzie dostępna również online.
2: Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM. Pogoda.
17: W nocy najładniej będzie na wschodzie i południowym wschodzie, na pozostałym obszarze sporo chmur i przemieszczające się od zachodu w głąb kraju opady deszczu. Temperatura od 7 do 11 stopni. Jutro w dzień chłodniej od 12 do 16, no i niestety w większości miejsc deszczowo. Dłuższe chwile ze słońcem tylko na zachodzie. No, przydałaby się odrobina słońca, prawda? Na szczęście muzycznie zabiorę was do ciepłych krajów razem z Madonną, La Isla Bonita. To za kilkanaście minut. Sprawdzimy, co ciekawego słychać u Cher, a teraz muzycznie powędrujemy do połowy lat 80. Słodkiego, miłego życia zespół Kombi.

Bonnie M w Radiu Złote Przeboje. Podobno literka M w nazwie tego zespołu znalazła się kompletnie przypadkowo, bo Frank Farian, który stał za sukcesem tego zespołu, stwierdził, że ta akurat literka pasuje mu najbardziej. No, także mogliby się zupełnie inaczej nazywać. Wcześniej Kombi i tu mam bardzo dobre wiadomości koncertowe, bo po godzinie 18 dzisiaj w programie Cała Muzyka będą bilety na koncert, który zdarza się raz na pół wieku. 50 lat na scenie Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka. Koncert Królowie Życia w Gdańsku. Po 18 będą bilety, a póki co zapraszam Was na nasze strony internetowe, na złoteprzeboje.pl. Czeka na Was zadanie związane z tymi biletami. YouTube teraz w Radiu Złote Przeboje, a za kilka minut nasz stały cykl Dobrze Wiedzieć. Dzisiaj zajmiemy się snem.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i piątka artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: W każdą niedzielę po 8:00.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja.
3: A teraz przerywamy program, aby powiedzieć, że podłogę można mieć bez przerw i z montażem w cenie. W salonach Belpol wybrane panele Swisscron Aurum z montażem w cenie zakupu. Do 144 metrów kwadratowych bez dylatacji progowej. Jedna podłoga w domu z montażem w cenie. Sprawdź na bel-pol.pl. Szczegóły w szczególnych warunkach sprzedaży w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. Usługi montażu wraz z zakupem wybranych paneli podłogowych Swisscrono.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
9: Kochanie, ty nazywasz mnie swoim szczęściem, prawda?
10: Tak, a co?
9: Teraz jestem szczęściem w nieszczęściu. Wylałam kawę.
10: Już robię drugą.
9: Na komputer.
10: Już biorę pożyczkę.
9: Na co?
10: Na komputer. Moje ty szczęście.
11: Nagły wypadek? Sprawdź ofertę pożyczki w placówkach i na aliorbank.pl.
12: Aliorbank albo nic.
11: Rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki wynosi 9,15%. Możesz skorzystać z oferty, jeśli nie masz u nas kredytów od minimum 3 lat. Warunki kredytowania zależą od twojej zdolności kredytowej i wymaganych przez nas zabezpieczeń. Szczegóły jednorazowej oferty oraz taryfy opłat i prowizji Aliorbanku S.A. dla klientów indywidualnych znajdziesz w placówkach i na aliorbank.pl.
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj!
15: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
16: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
17: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Nie budźcie marzeń ze snu w Radiu Złote Przeboje. To właśnie a propos snem zajmiemy się dzisiaj w naszym stałym cyklu
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Dzisiaj odpowiedź na pytanie, które niektórzy z nas zadają sobie czasami, na którą nastawić budzik, żeby wstać bardziej wypoczętym. W internecie można znaleźć radę, żeby unikać pełnych godzin, bo wtedy podobno łatwiej obudzić się w odpowiedniej fazie snu. Czyli na przykład zamiast na 6.00 lepiej nastawić na 6.03. Tyle, że nauka nie potwierdza, że sama końcówka godziny ma jakiekolwiek znaczenie. Owszem, faza snu, z której się wybudzamy, może wpływać na to, czy rano czujemy się jak nowonarodzeni. Ale cykl snu nie trwa u każdego tak samo, więc wyliczenie idealnej godziny jest niemożliwe. Wniosek: wcale nie musimy wbrew panującemu przekonaniu nastawiać budzika na przykład na 7.03. Jeśli musimy wstać o 7, ważniejsze od magicznej końcówki godziny jest to, czy położyliśmy się spać odpowiednio wcześnie.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Czyta lektor AI.

0: nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość Hitster. Muzyczna gra przebojów. W sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
2: Marzysz o mieszkaniu nad Odrą? Poznaj Bulwar Północny. Nowe mieszkania blisko centrum Wrocławia w otoczeniu zieleni i nadrzecznych promenad. Tu architektura spotyka się z naturą, a rynek jest zaledwie 3 km dalej. Wybierz mieszkanie od 25 do 120 metrów kwadratowych. Znajdź swoje przyszłe M na bulwar.archicom.pl. Bulwar Północny. Bliżej rzeki. Bliżej miasta. Bliżej Ciebie.
3: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
4: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się Twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
5: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
3: Co ty wiesz o zaufaniu? Oni wiedzą o nim wszystko. Oglądaj serial CIA. Premiera w piątek, 9 października o 22. Tylko na kanale FX. Możesz mi zaufać. Cezary Pazura.
4: Reklama.
5: Złote przeboje w drodze.
6: Popołudnie i wieczór pod znakiem jesiennego chłodu i bardzo silnego wiatru. Pogodne niebo utrzyma się jedynie na południowym zachodzie, gdzie nie powinno padać. W pozostałej części kraju dominują chmury i przelotne opady deszczu. Głównym zagrożeniem jest wiatr. Nad morzem szaleje sztorm, ale mocno wieje też na północnym wschodzie. A gdzie postoicie w korkach? Gęsto jest na pewno na autostradzie A4 w stronę Gliwic, bo na styku województwa opolskiego śląskiego pracują drogowcy.
5: Radio Złote Przeboje Kolor 90 i 4 FM.

Pięknie, La Isla Bonita to jest jeden z najbardziej znanych hitów Madonny. No tymczasem mało brakowało, a tę piosenkę wykonywałby ktoś zupełnie inny, bo autorzy zaproponowali ten utwór w pierwszej kolejności Michaelowi Jacksonowi. Ten pokręcił nosem, stwierdził, że niespecjalnie mu się ta piosenka podoba i nie bardzo jej czuje. No a Madonna już wiedziała doskonale, co z tym utworem zrobić. W zeszłym roku La Isla Bonita przekroczyła 1 miliard wyświetleń na YouTubie. No i ten wynik mówi chyba sam za siebie. Teraz Big Mountain w Radiu Złote Przeboje.

0: Pięknie rozkołysany zespół Big Mountain w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę 17 i sprawdzone wiadomości. Ewelina Walczak w naszym studiu. Z tego, co widzę, to oprócz tego, że mamy piątek, no to jest jeszcze jedno święto, o którym mało kto wie.
1: Dzień jajka, proszę Państwa. A okazuje się, że my bardzo jako Polacy kochamy jajka. A jak bardzo te jajka kochamy, no to o tym powiemy w wiadomościach o godzinie 17.30 w wiadomościach Radia Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Popeyes? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 20% na całe menu. No kurczę, nowoorlańskie, to jest promka. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Popeyes, wybierz ulubionego soczystego kurczaka za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 20% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
1: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
2: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
1: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
2: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
1: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
2: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
9: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
10: Psałterz wrześniowy, 20-lecie, Hala Stulecia, Wrocław, 17 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psałterz wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Wrocław, Hala Stulecia, 17 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: To już 17. piątkowe popołudnie wkracza w decydującą fazę. 9 października w kalendarzu, czas na sprawdzone wiadomości. W naszym studiu ponownie Ewelina Walczak.
13: Po szkolnych tragediach zapadają kolejne decyzje. Ostatnie godziny kampanii w Krakowie. Kto zostanie prezydentem miasta? Polacy kochają jajka. Statystyki pokazują, jak bardzo. Do schroniska dla nieletnich trafi 15-letni nożownik z Podwyżkowa, który wczoraj w szkole zabił woźną. Sąd skierował go do placówki na 3 miesiące na czas postępowania. Z kolei 19-letni uczeń, który w środę ranił 9 osób w Ostrołęce, ma jeszcze dziś usłyszeć zarzuty. Po atakach w szkołach w różnych częściach Polski, w tym Lublin, wzmacnia środki bezpieczeństwa. Każdy dorosły wchodzący na teren placówki musi podać swoje dane. Dyrektor jednej z lubelskich szkół, Joanna Jędruszczak, zwraca uwagę na problem dezinformacji.
14: Tylko operowanie faktami jest gwarantem tego, by sobie dobrze poradzić w tym trudnym czasie dla wszystkich.
13: A w Lublinie zatrzymano m.in. 18-latka, który w mediach społecznościowych opublikował wpis nawołujący do ataku z użyciem maczet.
15: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
13: Dobiega końca kampania wyborcza przed drugą turą wyborów prezydenckich w Krakowie. W niedzielę mieszkańcy miasta zdecydują, kto będzie nimi rządził przez najbliższe 2 lata. Senator Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej czy bezpartyjny Łukasz Gibała. Z opublikowanego dzisiaj sondażu dla portalu Love Kraków wynika, że wybory wygra Gibała z głosami 60% mieszkańców. On sam nie jest tego pewien.
16: Cieszę się, że prowadzę w tym sondażu, ale uważam, że to wcale nie jest przesądzone, że nie wiadomo dzisiaj kto wygra i że musimy mieć pełną mobilizację przez ten czas, który pozostał do ciszy wyborczej.
13: A debata zacznie się o północy i potrwa do zakończenia głosowania w niedzielę. Koniec pobłażania dla twórców intymnych deepfake'ów. Do Sejmu trafi projekt przepisów wymierzony w osoby generujące i rozpowszechniające fałszywe materiały pornograficzne przy użyciu sztucznej inteligencji. Za tworzenie takich treści z udziałem dzieci grozić będzie nawet 5 lat więzienia. Nowe prawo ma chronić też dorosłych, których wizerunek zmanipulowano i udostępniono w sieci bez ich zgody. Dziś drugi piątek października, a to oznacza nietypowe święto, Dzień Jajka. Z tej okazji Główny Urząd Statystyczny sprawdził, ile jaj produkujemy i zjadamy, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
17: Średnio na głowę jednego mieszkańca Polski przypadło 218 zjedzonych jajek, o 17 więcej niż rok wcześniej.
13: A tylko w ubiegłym roku w Polsce wyprodukowano 14 miliardów 400 milionów jaj.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
18: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
15: Pogoda.
19: Noc pogodna, ale tylko na wschodzie i południowym wschodzie. Na pozostałym obszarze sporo chmur i przemieszczające się od zachodu w głąb kraju opady deszczu. Temperatura od 7 do 11 stopni. Jutro w dzień chłodniej, od 12 do 16. No i niestety w większości miejsc deszczowo. Dłuższe chwile ze słońcem tylko na zachodzie.
18: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl.
19: No i nie będę mówił, a nie mówiłem, ale już w okolicach poniedziałku pojawiły się prognozy, z których wynikało, że no, weekend nie będzie należał do najładniejszych. Ale dobra wiadomość jest taka, że na pewno jeszcze przed 18 będę miał dla Was na weekend propozycje nie do odrzucenia i nawet nie trzeba będzie wychodzić z domu. To jest najfajniejsze. Hadaway teraz.

Inshine Was to Meet Your w Radiu Złote Przeboje w piątkowe popołudnie. Za chwilę Maria Montel z jednej strony ma na swoim koncie 9 płyt, ale znamy ją i pamiętamy no chyba tylko z tej jednej piosenki, która swego czasu była tak popularna, że doczekała się nawet wersji w języku mandaryńskim. Maria Montel, o czym pewnie nie wszyscy wiedzą, przez jakiś czas była dziewczyną obecnego króla Danii, Fryderyka X, no ale jeszcze bardziej zadziwiająca jest historia spotkania przez króla Danii swojej obecnej żony, bo podobno przedstawił się jej jako Fred z Danii, a ona przez długi czas nie zdawała sobie sprawy, z kim siedzi przy stoliku. No i jak to mawiają, nie od dzisiaj kobietę należy od czasu do czasu zaskoczyć.

0: Autopromocja.
1: Czerwony dywan?
2: Nie tym razem.
1: Garderoba?
2: Też nie. W sobotę największe gwiazdy wybierają Studio Radia Złote Przeboje i rozmawiamy o życiu, o miłości i o rodzinie. O rzeczach, które dotyczą nas wszystkich.
1: Bez pozy, bez ściemy. Po prostu rozmowa.
2: Zapraszam Cię na Weekend jak marzenie. Już jutro w samo południe. Marzena Rogalska.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Bo 10 każdego miesiąca w Biedronce oferta gorąca. W tę sobotę z kartą Moja Biedronka. Czekoladki Merci 400 gramów. 29,99 za sztukę. Limit 4 sztuki na kartę. A wszystkie oliwy z oliwek 1 plus 1 gratis. Limit 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Oraz sucha karma dla psa z wołowiną i warzywami Pedigree 7 kg. 37,50 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit 6 sztuk na kartę. Biedronka.
4: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
5: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
8: Pani Barbaro, a gdzie kupić
9: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
9: Na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
12: Kogo?
11: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
12: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
11: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
12: Tak, jest posterunkowy Cezary.
11: No, więcej na szkłomazgon.pl.
12: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
11: I Cezary Pazura.
9: Panie Pascalu,
8: tak?
9: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
8: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
9: A to pan zalecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Magda, wszystko w porządku?
15: Przepraszam, migrena.
16: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
15: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
17: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
18: Netto przedstawia.
19: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
20: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
19: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
20: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
19: To może zapraszamy?
20: Dobre!
21: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego.
22: Za mnie!

0: Fantastyczna Laura Branigan w Radiu Złote Przeboje. No a ja obiecałem propozycję na weekend, taką, że nie trzeba będzie wychodzić z domu. Moi drodzy, w weekend kolejne odcinki programu, w którym można zobaczyć m.in. Tomka Florkiewicza z Radia Złote Przeboje. Tak, tak, codziennie rano budzi was, a w weekend można go zobaczyć w programie Hitster, w programie z największymi przebojami, no nie tylko lat 80. i 90. W najbliższy weekend wśród gwiazd m.in. zespół Pectus, z którymi rozmawialiśmy o ich udziale.
1: Bardzo nam się spodobał przede wszystkim atmosfera i sama konwencja, gdzie są przeboje, gdzie są wspomnienia. Tak bardzo nam się spodobało, słuchajcie, że chcemy być w tym programie jako
2: i uczestnicy
1: i jako muzycy śpiewający piosenkę z roku 2012. Barcelona.
3: Wow, wow, you are.

0: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
1: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
2: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
3: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
4: Stał też wrześniowy 20-lecie. Hala Stulecia, Wrocław, 17 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Wrocław, Hala Stulecia, 17 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
5: Panie Pascalu,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
9: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
8: Pewne zwycięstwo.
9: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
10: Wyobraź sobie przytulne mieszkanie z dużym oknem na parkową zieleń. Znajdziesz takie na osiedlu przy Parku Vita od Develi. Szeroki wybór metraży, przemyślane układy, dziedzińce pełne zieleni, a do tego wygoda mieszkania na Tarnogaju. Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
11: Develia. Dobrze być w domu.
12: Jeśli

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Dziś w Wyborczej poradnik zdrowotny. Do pacjentów NFZ zadzwoni głosowy asystent. Przypomni o wizycie u lekarza lub pomoże ją odwołać, jeśli nie możesz przyjść. Jak działa ten system i czy skróci kolejki do specjalistów? Poradnik dziś w Wyborczej.
2: Co ty wiesz o zaufaniu? Oni wiedzą o nim wszystko. Oglądaj serial CIA. Premiera w piątek, 9 października o 22:00. Tylko na kanale FX. Możesz mi zaufać. Cezary Pazura.
3: Reklama.
4: Złote przeboje w drodze.
5: Wieczorem parasole nie przydadzą się tylko na południowym zachodzie. W reszcie kraju sporo chmur i przelotny deszcz, który w nocy będzie przemieszczać się od zachodu w głąb Polski. Temperatura spadnie w nocy do 7-11 stopni w większości regionów. Na wschodzie zrobi się chłodniej, tam od 4 do 6 stopni. A cierpliwość przyda wam się na ekspresówce. Drogowcy rozkręcili remont na S7 między Pcimiem a Lubniem. Spodziewajcie się tam sporych zwężeń i mocnych ograniczeń prędkości jadąc w stronę Tatr.
4: Radio Złote Przeboje Kolor 90 i 4 FM.

0: UK to fantastyczne Kim White. Pamiętam, w jednym z wywiadów opowiadała, jak to będąc w ostatniej klasie szkoły średniej, koleżanki powtarzały jej, że kiedyś będzie sławna. No i postanowiła sobie to wziąć do serca. A propos ludzi sławnych, no to jest ze mną Wojtek Babiarczyk, który będzie miał dla was dzisiaj po 18:00 bilety na koncert. No oni to dopiero są sławni.
1: O, Grzegorz
0: i Waldemar.
1: Dokładnie tak. Ten koncert odbędzie się w Gdańsku i Sopocie w Ergo Arenie 24 października, ale to nie koniec atrakcji, które czekają was po godzinie 18:00, bo ten weekend zaczniemy naprawdę z wielkim przytupem, no choćby muzycznie tak, to Eddie Grant.

0: Kocham po prostu ten numer i mogę go słuchać bez końca. Mam nadzieję, że wy również. Urszula i ja płaczę, takich polskich numerów z lat 80. i 90. na pewno po godzinie 18 w Radio Złote Przeboje. Nie zabraknie. Bądźcie z nami.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Na początek pracującego tygodnia zastanowimy się wspólnie, jak robić, żeby się nie narobić i nie wypalić.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już w poniedziałek od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
8: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
7: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
8: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
7: Czekamy na Ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
8: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
9: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Mamo, źle się czuję.
11: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
12: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Skoda.
15: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
17: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
0: Reklama.
18: 18 na zegarach, a to oznaczać może tylko jedno, że zaczynamy weekend ze złotymi przebojami. A na dobry początek mamy dla Was garść informacji sportowych.
1: Sport w 30 sekund.
19: Przemysław Pozowski, zapraszam. Hubert Hurkacz po raz pierwszy w karierze pokonał Nowaka Dżokowicza. Po 8 porażkach z rzędu polski tenisista wygrał ze słynnym Serbem 6-4, 6-3 w drugiej rundzie turnieju w Szanghaju. W Pekinie z kolei w ćwierćfinale niespodziewanie odpadła Iga Świątek. Przegrała z Belgijką Elise Mertens 6-7, 3-6. Po rekordowo długiej, prawie 3-tygodniowej przerwie na mecze reprezentacji do gry wraca nasza piłkarska ekstraklasa. Dziś hitem wieczoru jest mecz Raków Częstochowa kontra GKS Katowice. Jutro Jagiellonia Górnik, a w niedzielę Legia Wisła Kraków.
1: Pogoda.
18: Nadchodząca noc z przelotnymi opadami deszczu w całym kraju. Jutro parasole również proszę mieć w pogotowiu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Suwałkach 12 stopni, a najcieplej w okolicach Krakowa i Rzeszowa. Tam termometry pokażą nawet do 19 stopni. To już minuta po godzinie 18. Panie i panowie, no pora rozpocząć kolejny fantastyczny weekend ze złotymi przebojami. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie będę miał dla Was niespodziankę w postaci biletów na koncert Królowie Życia. Skawiński, Tkaczyk, koncert odbędzie się 24 października. Bądźcie czujni, a na dobry początek Phil Collins i przyjaciele, czyli Genesis.

Powróciła już do zdrowia, koncertuje. Ostatnio odbyła się seria koncertów we wrześniu w pięknym Paryżu. No a do tego koncertowania powraca także już za kilka dni. To będą kolejne koncerty w Paryżu. A wiosna, jak spoglądamy na jej całą rozpiskę kalendarzową, no to zapowiada się naprawdę bardzo obficie, jeśli chodzi o koncerty, i to w całym, na całym świecie. To już prawie 11 minut po godzinie 18. No to teraz pora na norweską formację, która nieźle zamieszała na szczytach list przebojów w latach 80., ale także lata 90. Wiedli prym. Do dziś sprzedali no mnóstwo płyt. Do dziś są kochani nie tylko w Skandynawii, ale także na całym świecie. Okazuje się, że Japończycy zakochani są w ich muzyce. Przed wami już teraz. Aha!

0: Andrzej Piaseczny, Mafia, Imię Deszczu w Radiu Złote Przeboje. Takie cudowne dźwięki z lat 90. A propos lat 90. ostatnio jeden z moich radiowych przyjaciół zapytał mnie: Wojtek, z jakim kawałkiem polskim kojarzą ci się przeważnie lata 90? No to bez zastanowienia odpowiedziałem, że właśnie z tym numerem. Widziałam! Various Monks, Orła, Cień. Niedawno zapytałem Kasię Stankiewicz, jak po tylu latach odbiera ten numer.
1: Ja po tych latach nabrałam szacunku do tej piosenki i muszę powiedzieć, że no w latach 90., kiedy graliśmy mnóstwo koncertów i kiedy zdarzało się, że podczas weekendu śpiewaliśmy tę piosenkę kilkadziesiąt razy, no to słuchacze pewnie też przyznają i ty, że no mogło to być w jakimś momencie męczące, ale minęło sporo czasu i okazało się, że ta piosenka w piękny sposób przetrwała próbę czasu i że dzięki niej każdy z nas mógł spełniać swoje muzyczne marzenia.
0: A jeśli o tej porze w piątkowy wieczór potrzebujecie zastrzyku energii, no żebyście mogli jeszcze się podelektować razem z nami tymi największymi kawałkami lat 80. i 90. w Radiu Złote Przeboje, to proszę nie sięgać po żadną małą czarną, tylko proszę dać zdecydowanie głośniej radio, bo w tej piosence jest podwójna kofeina. Olivia Newton-John i John Travolta.

0: Prosto z musicalu Grease, Olivia Newton-John i John Travolta w piątkowy wieczór w radiu Złote Przeboje, 24 minuty po godzinie 18, a jeszcze przed 19 ktoś z was zgarnie podwójne zaproszenie na koncert Królowie Życia. Skawiński, Tkaczyk, 50 lat na scenie, a ten koncert kolejny odbędzie się 24 października w Ergo Arenie w Gdańsku i w Sopocie, czyli na granicy. 22 4 4 3 0, jak tam kochani spędzacie ten wieczór, dajcie znać, jak rozpoczął wam się także weekend. A już za moment Kaja i Bregowicz i niezwykła muzyczna historia.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Znasz składniki włoskiego Bella Vita?
1: Nie, jakie to składniki?
0: Codziennie nowy kierunek. Prawdziwie włoskie smaki i rej z liniami Costa.
1: To naprawdę brzmi jak La Bella Vita.
0: Poczuj prawdziwe włoskie La Bella Vita z Costa Cruises. Zarezerwuj rejs do 5 listopada. Wybierz cel podróży. Od Morza Śródziemnego po Wyspy Kanaryjskie i skorzystaj z naszych ofert specjalnych. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu/pl. Costa. Żyj La Bella Vita.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Największe przeboje, gwiazdy i emocje do ostatniego dźwięku. Czas sprawdzić, kto naprawdę zna muzyczne hity. Nowość. Hitster. Muzyczna gra przebojów. Sobotę i niedzielę o 17.40 w Polsacie.
6: Marzysz o mieszkaniu nad Odrą? Poznaj Bulwar Północny. Nowe mieszkania blisko centrum Wrocławia w otoczeniu zieleni i nadrzecznych promenad. Tu architektura spotyka się z naturą, a rynek jest zaledwie 3 km dalej. Wybierz mieszkanie od 25 do 120 metrów kwadratowych. Znajdź swoje przyszłe M na bulwar.archicom.pl. Bulwar Północny. Bliżej rzeki. Bliżej miasta. Bliżej Ciebie.
7: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
8: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
9: A w dodatku można go podać również na noc.
8: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
7: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
10: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
14: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
15: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
16: A cappuccino też za piątkę?
17: Też.
16: A flat white?
17: Też.
16: A...
17: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
18: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg piridoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Kokolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
20: Odśwież mi mieszkanie świetnymi ofertami. Już teraz dodatkowy rabat 20% na dowolny materac wraz z matą ochronną. Dotyczy również produktów w promocji. Oferta ważna od 7 do 20 października tylko w sklepach stacjonarnych. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
22: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
23: Reklama.
24: Złote przeboje w drodze.
25: Przed nami pochmurna i deszczowa noc. Jeżeli chodzi o wiatr, to też pozostaje on zagrożeniem, w szczególności w górach i nad morzem. Sobota nie przyniesie pogodowej rewolucji. W całej Polsce dominować będą chmury z przelotnym deszczem, choć na zachodzie możliwe są większe przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy jutro przeważnie od 12 do 16 stopni. Najcieplej będzie na południowym wschodzie, tam maksymalnie do 18. A gdzie zwalniamy? Na pewno na A4 pod Wrocławiem. Drogowcy zamknęli łącznicę na węźle Kąty Wrocławskie.
24: Radio Złote Przeboje Kolor 90 i 4 FM.

0: To jedna z dziewczyn ze Spice Girls, czyli Jerry Halliwell w piątkowy wieczór w radiu Złote Przeboje za 25 minut będzie 19. Kojarzycie jeszcze ten numer z końca lat 90. Brachu prawy do lewego Kaja i Goran Bregović. Niedawno Kaja zdradziła nam historię, jak doszło do spotkania jej z Goranem.
1: Ja po prostu kiedyś posłuchałam soundtracku do filmu Underground Ustrycy i strasznie mi się to spodobało. Tego jeszcze nikt nie znał i w ogóle nie ten. Ja pamiętam, że kupowałam na gminie tą płytę i woziłam po całym świecie, rozdawałam ją znajomym. I kiedyś na Machinerach posadzono mnie przy stoliku z jakimś obcym facetem, po czym wezwano na scenę, żebym odebrała nagrodę i zaśpiewałam. I dopiero kiedy wróciłam do stolika, wywołano tego faceta na scenę po nagrodę. Okazało się, to jest Bregović, więc w ogóle masakra. No i tak. I pamiętam, że podałam mu tylko rękę i byłam tak stremowana, że nie byłam w stanie mu zadać żadnego sensownego pytania. Natomiast dwa tygodnie później dostałam telefon, czy jestem zainteresowana zrobieniem płyty w duecie z nim, bo on słyszał mnie na tych Machinerach, spodobało mu się, ma pewien pomysł. Ja miałam to szczęście, że mogłam napisać nowe teksty.
0: Po takich wspomnieniach Kai pozostaje mi chyba tylko jedno, zagrać wam ten numer Kaja i Bregović i prawy do lewego, to był 99 rok.

0: Leżysz na hamaku gdzieś w naprawdę gorącym miejscu na ziemi, a z głośników płynąć mogą takie oto cudowne dźwięki. Josephine i Chris Rea w piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. Za 18 minut będzie 19, no to teraz panie i panowie szansa dla kogoś z was, kto zgarnie podwójne zaproszenie na koncert Skawiński i Tkaczyk. Panowie 50 lat świętują na scenie. Ten najbliższy koncert odbędzie się 24 października w Ergo Arenie w Gdańsku i w Sopocie, bo to arena stoi tak na granicy tych dwóch miast. No ale zanim powalczycie o te bilety, no to musieliście odwiedzić naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl, odpowiedzieć na jakże jedno proste pytanie. Z czym kojarzą się wam królowie życia? Najbardziej kreatywna wypowiedź zostanie nagrodzona właśnie teraz, bo po drugiej stronie telefonu powinna być Zuzanna. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Witam cię bardzo gorąco, Zuzia. Tak mogę do ciebie, mam nadzieję, mówić?
1: Tak.
0: Super, bardzo się cieszę. Zuzia, w takim razie powiedz mi, jak tam weekend ci się zaczął, dziewczyno?
1: No bardzo dobrze. Dopiero wróciłam z pracy, ale myślę, że w porządku będzie.
0: Jakieś fajne plany są na weekend?
1: Tak, na urodziny jutro idę.
0: Och, no to będzie zabawa, będzie się działo, cytując klasyka. Słuchaj, Zuzanno, ty napisałaś do nas, z czym kojarzą się tobie królowie życia, napisałaś czarne okulary, wolność i elektronika. Dlaczego akurat tak?
1: No, wolność to myślę, że bardziej mi mama przekazała, że kombi wchodziło tak w PRL-u, te lata 90., 2000, właśnie z tym brzmieniem elektronicznym. Więc te piosenki raczej ja właśnie kojarzę z takich młodych lat. No wiadomo, czarne okulary, pan Grzegorz Skawiński, według mnie ten tak naprawdę wiecznie młody, nie jak Krzysztof Iwisz, myślę, że tutaj bardziej nawet, więc to było takie moje pierwsze skojarzenie.
0: No dobra, słuchaj, no to ja pozostaje mi chyba tylko jedno. Wręczyć ci, Zuziu, podwójne zaproszenie na koncert do Gdańska i Sopotu. Skawiński, Tkaczyk, 50 lat na scenie. To będzie, słuchaj, świetny koncert i mam do ciebie wielką prośbę. Po koncercie koniecznie do nas zadzwoń albo napisz, jak było, dobra?
1: Dobra. Dziękuję bardzo.
0: A powiedz
1: bardzo
0: mi jeszcze, kto będzie szczęściarzem i kogo zabierasz?
1: Myślę, że mamę właśnie.
0: O, no to dwie piękne kobiety będą delektować się tymi cudownymi dźwiękami. Zuziu, w takim razie przyjemnego wieczoru i fantastycznego weekendu ze Złotymi Przebojami ci życzę.
1: Dziękuję bardzo i również życzę miłego weekendu.
0: Pozdrawiamy bardzo gorąco, a kolejne bilety trafią już za mniej więcej godzinę. Może właśnie do ciebie, zatem bądźcie bardzo blisko radia. Teraz Zakochana Kobieta i Barbara Streisand. Life.

0: każdą wolną chwilę uwielbia spędzać z rodziną, czy to na prywatnym jachcie, czy to także wędkując ze swoim synem. Enrique Iglesias w radiu Złote Przeboje, do tych magicznych kawałków lat 80. i 90. Obiecuję wam, powrócimy wspólnie tuż po informacjach sportowych, które w radiu Złote Przeboje punktualnie o 19.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
7: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Chcesz podjąć stabilną pracę w ochronie zdrowia?
10: A może już w niej pracujesz i chcesz podnieść kwalifikacje?
9: Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Medycznych WSHiU Akademii Nauk Stosowanych w Poznaniu zaprasza na pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
10: Posiadamy wszystkie aktualne akredytacje, a nasi absolwenci z dumą odbierają dyplomy i uprawnienia zawodowe.
9: Czekamy na ciebie. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Rekrutacja trwa.
10: WSHiU Akademia Nauk Stosowanych. Poznań, ulica 28 czerwca, numer 217. Sprawdź pełną ofertę studiów na dobrestudia.pl.
11: Au! Znów ten ból.
12: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
13: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Co ty wiesz o zaufaniu? Oni wiedzą o nim wszystko. Oglądaj serial z CIA. Premiera w piątek, 9 października o 22:00. Tylko na kanale FX. Możesz mi zaufać. Cezary Pazura.
15: Wyobraź sobie przytulne mieszkanie z dużym oknem na parkową zieleń. Znajdziesz takie na osiedlu przy Parku Vita od Develi. Szeroki wybór metraży, przemyślane układy, dziedzińce pełne zieleni, a do tego wygoda mieszkania na Tarnogaju. Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
16: Develia. Dobrze być w domu.
17: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70%. Projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
18: Lubię żyć aktywnie, niezależnie od pogody. Wspiera mnie w tym mój układ odpornościowy, a ja dbam o niego pijąc codziennie Actimel z LKSEI, który zawiera witaminy D i B6. Actimel. Wspieraj odporność i korzystaj z życia. Polecam. Cezary Żak.
1: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
19: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
1: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
20: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
21: Mamy niskie ceny.
0: Reklama.
2: Najpiękniejszy wieczór tygodnia spędzacie z Radiem Złote Przeboje na zegarach 19. Pora sprawdzić, co dzieje się w świecie sportu.
21: Sponsorem programu jest japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
22: Sport 30 sekund.
23: Przemysław Pozawski, zapraszam. Nasz najlepszy tenisista pokonał żywą legendę swojej dyscypliny. Hubert Hurkacz w drugiej rundzie turnieju w Szanghaju wygrał 6-4, 6-3 z Nowakiem Dżokowiczem.
24: Jest to moje pierwsze z nim zwycięstwo, gdzie już od 7 lat rywalizowaliśmy między sobą.
23: Kolejnym rywalem Polaka w Szanghaju będzie Chińczyk i Zhu. A nasze piłkarki zaczynają dziś baraże o mundial. Rywalkami ekipy prowadzonej przez Ninę Patalon będą Belgijki. Pierwszy mecz o 20.15 w Luwen, rewanż we wtorek w Gdańsku.
21: Sponsorem programu był japoński producent pomp ciepła marki Daikin. www.daikin.pl.
25: Na prognozę pogody zaprasza jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami, oponeo.pl. Pogoda.
2: Nadchodząca noc z przelotnymi opadami deszczu w całym kraju. Jutro parasole również proszę mieć w pogotowiu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Suwałkach 12 stopni, a najcieplej w okolicach Krakowa i Rzeszowa. Tam termometry pokażą nawet do 19 stopni.
25: Na prognozę pogody zaprosił jej sponsor, właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Minuta po godzinie 19 z wielką przyjemnością i radością zapraszam Was na tą kolejną godzinę tego piątkowego wieczoru do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. W tej godzinie będę miał również dla Was bilety do Gdańska na koncert Królowie Życia. Szczegóły już niebawem, a zaczynamy naprawdę z wielkim przytupem, bo to Ace of Base.

francuska scena muzyczna lat 80. w radiu Złote Przeboje to France Gall. Prawie 10 minut po godzinie 19. Cały czas trwa wielka trasa koncertowa po Polsce. Królowie życia Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczek świętują 50 lat na scenie, a my mamy wielką przyjemność, żeby na tych koncertach być, no i delektować się choćby takimi złotymi przebojami jak te. To słynny Avignon. Każde pokolenie ma własny czas. Każde pokolenie chce zmienić świat. Na to pokolenie i zespół Kombi, Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczek. 50 lat na scenie. Ten najbliższy koncert odbędzie się 24 października w Ergo Arenie w Trójmieście, a jeszcze przed 20 ktoś z Was otrzyma ode mnie jedno podwójne zaproszenie na ten koncert. A w Radiu Złote Przeboje teraz pora na artystę, który w latach 90 był siłą napędową zespołu Take That. Do dziś wierzy, słuchajcie, w UFO, a nazywa się Robbie Williams.

0: Już niebawem mają ogłosić datę kolejnych występów na świecie. Dużo koncertów zaplanowanych jest także w Europie, ale na razie nic nie zdradzają. Pet Shop Boys w piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje, 19 minut po godzinie 19. Całkowicie naturalna reakcja organizmu, czyli krótko mówiąc trema, może spotkać każdego z nas, a jak z tremą radzi sobie popularny aktor i muzyk Paweł Małaszyński?
1: Trema mam wszędzie, zawsze, bez względu na to, czy gram 452 koncert z Kocisami, czy gram 622 spektakl Berka w teatrze, czy wchodzę przed kamerę, to zawsze mówię, że pierwsze dwa dni w ogóle moje na planie zdjęciowym to jest do wyrzucenia. I najchętniej to kończąc film czy serial, o teraz dopiero bym zaczął to kręcić, bo teraz wiem, jakbym to zrobił, bo potem najczęściej się wstydzę. Więc, no ale nic, trudno. Więc trema ta zawsze jest, która zaraz szybko mija, tak samo jak w teatrze i na koncercie, to sam zawsze mówię, pierwszy utwór i już jedziemy, dokładamy do pieca. Podobnie jest w teatrze, wychodzę, pierwsze dwie minuty, ten oddech taki przyspieszony trochę, taki dobra, teraz zobaczę, teraz będę dobrze. Wiesz, dlatego, że nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. To jest, wiesz, w ogóle przedziwna sytuacja, bo bycie w teatrze jest w ogóle i na koncercie jest takim przerażającym też uczuciem, bo każdy koncert i każdy spektakl teatralny jest zupełnie czymś innym, jest innym doświadczeniem. Dzisiaj nie wiadomo, co się wydarzy, wiesz. I są pewne ramy, tak, w teatrze, ale czasami te ramy, wiesz, potrafią też się załamywać, tak, i nie wiadomo, jak zareaguje dzisiaj publiczność, albo ile osób będzie na koncercie, wiesz, jak nas przyjmą, nie, i tak dalej, więc no zawsze jest trema. Wiesz, to jest też dobre, bo napędza, wiesz, cały czas cię trzyma w gotowości, wiesz, jesteś w blokach startowych, no to chyba dobrze.
0: No jeszcze warto dodać, że muzyka skutecznie pomaga w walce z tremą. A w Radiu Złote Przeboje teraz jeden z moich ulubionych zespołów lat 80. Mam nadzieję, że również i wasz, to Fleetwood Mac.

0: nieoficjalną maskotką tego zespołu był pingwin, to Fleetwood Mac w Radiu Złote Przeboje, a już za moment będę miał dla was chyba najbardziej energetyzujący kawałek zespołu Lady Punk. Jesteście ciekawi, co to będzie za piosenka? To nie odchodźcie od Radia Złote Przeboje nawet na sekundę.
1: Autopromocja.
2: Wyobraź sobie, że ktoś właśnie wygrał 1000 zł. A teraz pomyśl, że ta kasa mogła trafić do ciebie.
3: Dlatego przestań kombinować i zacznij działać. Dołącz do gry. Zgarnij złote od złotych.
2: Nie zwlekaj. Wejdź na złoteprzeboje.pl. Zgłoś się do zabawy. Słuchaj nas od samego rana i spełniaj marzenia. Nie jutro, nie kiedyś. Teraz daj sobie szansę i zgarnij nawet 1000 zł. Szybka kasa czeka na odważnych.
4: Najbliższa okazja na wygraną już w poniedziałek po 9.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
6: Yes.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
3: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
4: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
5: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
4: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
5: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
4: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
6: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
7: O, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Au! Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
14: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
15: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
16: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
17: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
16: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
18: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
19: Kogo?
18: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
19: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
18: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
19: Tak, jest posterunkowy Cezary.
18: No, więcej na szkłomazgon.pl.
19: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
18: I Cezary Pazura.
20: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
21: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
22: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
23: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.

Och, ten numer miał w sobie tyle pozytywnej energii, że spokojnie mogliście przy nim doładować swoje smartfony. Tacy sami zespół Lady Punk, Janusz Panasewicz, czy jeszcze po 20:00 pojawi się w studiu Radia Złote Przeboje. Będziemy wspominać ich trasy koncertowe po Polsce, bo są naprawdę niezwykłe. No a teraz pora na artystkę, która urodziła się w Nowym Jorku i wychowała, no i kocha to miasto, a już za kilka dni wyrusza w swoją najdłuższą trasę koncertową po Stanach Zjednoczonych. Przed wami Taylor Dane.

0: Mieli być zagrożeniem dla m.in. zespołu Backstreet Boys, Take That. Tak się jednak nie stało. To NSYNC w radiu Złote Przeboje. Za 18 minut będzie 20. Na całego rozpędziła się trasa koncertowa Królowie Życia. Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk na koncertach świętują 50 lat na scenie, a wy przez naszą stronę internetową złoteprzeboje.pl mogliście zdobyć bilety na ten koncert. Wystarczyło tylko odpowiedzieć na pytanie, z czym kojarzą się wam Królowie Życia. Po drugiej stronie telefonu powinna być Katarzyna. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Witam cię, Kasiu, bardzo gorąco. Poza anteną rozmawialiśmy jeszcze, że ty wracasz z córką z akrobatyki.
1: Tak, zgadza się, właśnie.
0: To co ta córka za numery wywija, powiedz?
1: No, różne ciekawe skoki, wyskoki.
0: Tak, rozumiem.
1: Gwiazdy, rozgwiazdy.
0: Wiem, że w radiu tego jakoś nie możemy pokazać, ale za to możemy sobie wyobrazić, jak to wszystko wygląda. Kasiu, droga, ty odpowiedziałaś nam, że Królowie Życia tobie kojarzą się tak, z koncertami, presją, sławą, marzeniami i przemijaniem. A dlaczego akurat tak? Możesz streścić?
1: Dlaczego akurat tak? No, po prostu wyjazdy na koncerty wiążą się, dla mnie kojarzą mi się z ogromną presją, że chcemy wypaść jak najlepiej. W pewnym momencie osiągamy jakąś tam sławę, mamy marzenia, żeby dążyć do jeszcze więcej, do jeszcze wyżej, znaczy się wyżej, więcej zdobywać jakieś tam szczyty, aż w końcu może dojść do takiego momentu, że te nasze piosenki no niekoniecznie zostaną u wszystkich pamięci.
0: Ale mam nadzieję, że tak będzie. Od tego jest Radio Złote Przeboje, żeby właśnie takie numery z tych lat 80. i 90. przypominać, no i grać non-stop, żebyśmy się mogli po prostu delektować nimi o każdej porze dnia i nocy. Kasiu, tak. Droga, co ja mam teraz tobie powiedzieć? No chyba tylko jedno, że jedziesz na koncert!
1: Dzięki, super, ale się cieszę.
0: Też się cieszę, że na początek weekendu mogłem ci zrobić taką wielką przyjemność. Kto będzie szczęściarzem i kogo zabierasz, powiedz?
1: Myślę, że koleżanka, która bardzo lubi zespół Kombi, więc zrobi jej bardzo wielką radość tym biletem.
0: No to po naszej rozmowie koniecznie zadzwoń do koleżanki i powiedz jej, że jedzie na fantastyczne muzyczne wydarzenie. Kasiu, w takim razie pozdrawiamy ciebie bardzo serdecznie i fantastycznego rodzinnego weekendu ci życzymy ze Złotymi Przebojami.
1: Dzięki, pozdrawiam również.
0: Trzymaj się ciepło, teraz Berlin w Radiu Złote Przeboje.

0: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
2: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
3: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neurotypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
11: Marzysz o mieszkaniu nad Odrą? Poznaj Bulwar Północny. Nowe mieszkania blisko centrum Wrocławia w otoczeniu zieleni i nadrzecznych promenad. Tu architektura spotyka się z naturą, a rynek jest zaledwie 3 km dalej. Wybierz mieszkanie od 25 do 120 metrów kwadratowych. Znajdź swoje przyszłe M na bulwar.archicom.pl. Bulwar Północny. Bliżej rzeki. Bliżej miasta. Bliżej Ciebie.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
15: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
16: Ci panowie z Media Expert.
15: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
17: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
18: 70% Polaków ruszyło z pomocą po wybuchu wojny w Ukrainie. Chcemy zebrać ich historię i opowiedzieć o tym niezwykłym społecznym zrywie. Byłeś jego częścią? Opowiedz nam swoją historię na 70%.pl. 70% projekt Gazeta.pl i Wyborczej.
19: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
20: Lidl. To się opłaca. Reklama.
21: To już 20 na zegarach. Najpiękniejszy wieczór tygodnia, czyli ten piątkowy, spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, raz jeszcze witajcie pięknie. W tej godzinie zabierzemy Was w muzyczną podróż i to nie tylko z grupą Kombi, ale także z zespołem Lady Punk. No, z grupą Big Day będziemy wspominać cudowne lata 90. i te niezapomniane koncerty. Bądźcie zatem koniecznie z nami.

0: Takie dźwięki idealnie relaksują nas po całym ciężkim tygodniu pracy. To Lutrysia McNeil w Radiu Złote Przeboje. To teraz pora na spotkanie z zespołem, który na muzycznej scenie jest od 34 lat. Wylansował mnóstwo kapitalnych przebojów. Jednym z nich jest W dzień gorącego lata. No i chyba wszystko już jasne. Zespół Big Day. Ostatnio zapytałem ich, z czego po tylu latach grania są naprawdę dumni.
1: Ja myślę, że jestem, ja mogę sobie powiedzieć, że jestem dumna chyba z konsekwencji, czyli z tego, że obraliśmy jakąś drogę i cały czas nią idziemy i po drodze nie zrobiliśmy, mam wrażenie, nic takiego, co by mogło dzisiaj jakoś być przez kogokolwiek źle odbierane, czyli robimy po prostu swoje, rzetelnie i staramy się po prostu być temu wierni. Myślę, że to jest, z tego mogę być dumna, tak dzisiaj, szczerze mówiąc. No i oczywiście to, że udało się spełnić marzenie w postaci śpiewania, no bo dla małej dziewczynki, która marzyła po prostu o śpiewaniu, nagle taka perspektywa, która się gdzieś tam pojawiła w życiu, była takim szczytem marzeń, no i że do dzisiaj to trwa, to jest absolutnie jakieś mistrzostwo świata. Ja myślę, że z tego jestem dumna.
2: Ja w 100% się podpisuję pod tym, co powiedziała Ania. No i z tego, że udało nam się zrobić tych kilka albumów, myślę, fajnych i jestem też dumny z tego, kiedy właśnie słyszę nawet ten W dzień gorącego lata po raz milionowy gdzieś tam w sklepie, w taksówce, czy gdziekolwiek. No, jestem dumny, że cały czas, że pamiętam, jak byłem dzieciakiem i słuchałem Czerwonych Gitar, tak sobie liczyłem, że o kurczę, tę piosenkę to już 12 czy tam 15 lat w radio grają, ale fajnie. I też mogę teraz się tym poszczycić, że mam piosenkę, która od ponad 20 lat, czy tam 20 kilku gości na antenie. To jest super, że ktoś cały czas ufa, że po drugiej stronie jest też słuchacz, że jest i radiowiec, który to puści, i jest słuchacz, który to odbierze cały czas pozytywnie. To jest super, naprawdę też. No to jest wielkie, wielkie osiągnięcie, nie każdemu dane, bo niektórzy nagrywają mnóstwo świetnych, cudownego, też takiego silnego strzału, który może być, no tak jak rozmawialiśmy, przekleństwem złota, ale fajnie, fajnie, że...
0: Takich muzycznych wspomnień wieczorową porą w Radiu Złote Przeboje na pewno nie zabraknie. No a teraz pora na artystę, który kiedyś w wywiadzie przyznał, że praca w ogrodzie i kontakt z naturą to dla niego najlepszy sposób na wyciszenie pomiędzy koncertami. Przed wami Shakin' Stevens.

0: takich piosenek proszę czerpać tą pozytywną energię na cały weekend. To Blondie i Maria w Radiu Złote Przeboje. To teraz zabieram was w krótką podróż po Polsce i nie tylko, razem z Januszem Panasewiczem. Ostatnio rozmawialiśmy o tym, gdzie najchętniej lubi zespół Lady Punk grać.
1: To było trochę związane z fan klubami też, bo na przykład z tamtych początków naszej, że tak nazwę, kariery, to dużo graliśmy na przykład na Śląsku, ale z uwagi na to, że było dużo miejsc do grania, więc wyjeżdżaliśmy sobie na przykład na Śląsk na 2 tygodnie i codziennie graliśmy koncert w zupełnie innym miejscu, bo wszystkie tam po prostu te miasteczka wszystkie na Śląsku, każdy miał dom kultury, bo to było górnictwo i tak dalej. Pamiętamy te czasy, więc to tak się działo i graliśmy tam dużo. Ale generalnie w ogóle jakoś nie mieliśmy, tak mi się wydaje, żadnego... Nie umiem sobie znaleźć miejsca takiego, do którego niechętnie bym wracał, bo zawsze tą muzyką gdzieś tam trafialiśmy do ludzi, znajdowaliśmy sobie naszych słuchaczy i są miejsca, w których lubimy grać. Ale też oczywiście, czy Gdańsk, czy Łódź, umówmy się, że to się zmieniło. Te miejsca, Łódź, ta wytwórnia, to są znakomite miejsca koncertowe, naprawdę profesjonalnie, z całym wyposażeniem i to się po prostu przyjemnie wychodzi na scenę. Czy też Gdańsk, ten stary menesz, to jest po prostu genialne miejsce. Pamiętam, że to po prostu wchodzisz i to, poczułem się trochę tak, jak często też graliśmy gdzieś w Anglii i to jest właśnie w niedużych aglomeracjach angielskich, nawet takiej prowincji angielskiej typu Boston czy Peterborough, gdzieś, czy Hull, gdzie graliśmy, to po prostu są w takich niedużych miastach znakomite sale koncertowe, no bo tam był rock and roll, więc przychodzisz do garderoby i nagle patrzysz, że tam grał Elton John, że grali Rolling Stonesi, że grała Ella Fitzgerald, miała koncert, że ktoś, widzisz wszystkich tych ludzi gdzieś tam, że wychodzili na tą samą scenę. I to są ewidentnie takie muzyczne kluby i między innymi ten gdański do takich, czy ten łódzki do takich należy, takich, że wychodzisz i wiesz, że tu nie jest przypadek, że tutaj po prostu się gra koncert.
0: Gdzie najlepiej w Polsce gra się zespołowi Lady Punk, opowiadał Janusz Panasewicz, a jeszcze przed 21 Grzegorz Skawiński opowie wam o miejscach na świecie, gdzie zespół Kombi uwielbiał występować. Zatem bądźcie koniecznie z nami.

0: siłą wodospadu artysta, który w 71 roku zaprojektował herb zespołu, wykorzystując znaki zodiaku wszystkich członków grupy. To Freddie Mercury, zespół Queen w radiu Złote Przeboje. A już za kilka minut Grzegorz Skawiński zabierze nas w cudowną muzyczną podróż po świecie. Zatem zostańcie z nami.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Masz co najmniej 5 powodów, by włączyć radio w niedzielny poranek.
2: Na dzień dobry zapraszam na Złotą Piątkę. 5 piosenek i 5 artystów, którzy wiedzieli, jak zrobić zamieszanie na listach przebojów. 5 najlepszych przebojów, 1 wspólny mianownik i 0 nudy.
1: W każdą niedzielę po 8.
2: Zapraszam, Kacper Sosnowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Psst. Cześć, tu Influencer, ten od cen.
4: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Panie i panowie, brawa! Brawa dla Centrum Handlowego Arena!
6: Za to, że było, jest i będzie. Za duży wybór odzieży, butów, artykułów przemysłowych, spożywczych i ekologicznych. Za działalność punktów usługowych. Za kompetencje i niezawodność. Duże brawa dla Areny. Wrocław Komandorska 66. www.arena.pl.
7: Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
8: Bo nie mam żadnych objawów.
9: Bo nie mam czasu.
10: Bo boję się diagnozy.
11: Bo wiecie, co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie.
12: Ja też nie miałam objawów, byłam zajęta, bałam się diagnozy i słyszałam, nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Znalazł. Na szczęście w porę, bo nowotwór był na wczesnym etapie i dziś jestem zdrowa. Badaj się, by żyć.
7: Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Zgaduj z gadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
13: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapek Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
14: A w dodatku można go podać również na noc.
13: Dla mnie Herbapek Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
1: Herbapek Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
15: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
16: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
15: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
17: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie 2. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie 3.
15: Sposób na Twój dobry dzień?
16: Mamy to w Lewiatanie.
17: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
18: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
19: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
20: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
21: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
22: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
23: Poznajcie świat karawaningu podczas Caravans Salon Poland. Od 15 do 18 października na międzynarodowych targach poznańskich. Setki kamperów, przyczep i sprzętu turystycznego, strefy van life, retro i zlot przystanek targi. Jeśli kochacie podróże, zajrzyjcie też na Tour Salon i festiwal Śladami Marzeń. Po kolejne podróżnicze inspiracje. Caravans Salon Poland. Tu zaczyna się Twoja kolejna podróż. Bilety na tobilet.pl.
24: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
3: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Reklama.

0: Bez tego zespołu ja osobiście nie wyobrażam sobie lat 80. To Johnny Hate Jazz w Radiu Złote Przeboje. A my w ten piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje z naszymi gwiazdami odwiedzamy miejsca, w których najlepiej im się gra, najlepszy czują flow. No jak wielokrotnie powtarzają, tam jest najlepsza publiczność. To teraz Grzegorz Skawiński zabierze nas do Stanów Zjednoczonych, no i wspominać będziemy także te pierwsze zagraniczne występy zespołu Kombi.
1: Pamiętam, to był 87 rok, no pojechaliśmy do Ameryki, no to była jakaś bajka generalnie, choć oczywiście i tak trzeba było ten wizerunek Stanów Zjednoczonych troszkę też wyprostować, bo nie wszystko jest tam takie kolorowe i barwne i bajkowe, jak się wydaje, no ale generalnie to był jednak, przeżyłem kulturowy przede wszystkim szok, niesamowitą przygodę, tym bardziej, że pierwszy nasz wyjazd trwał prawie pół roku, byliśmy za Wielką Wodą. Tak się złożyło, że graliśmy i trasę, później graliśmy w różnych klubach polonijnych i się to jakoś tak wyciągnęło. Także mogliśmy od razu taką sporą dawkę tego zachodu tak zwanego dostać w ogóle gdzieś tam. No, na pewno było to szokujące. Pamiętam, że przede wszystkim no, była wtedy ogromna różnica. Te pieniądze, które tam zarobiliśmy, pozwoliły mi na to, żeby, nie wiem, wykończyć, umeblować mieszkanie, które wtedy gdzieś tam kupiłem. Pamiętam, że sobie kupiłem telewizor Sony wtedy, to był ogromny luksus w ogóle, niesamowity, i parę jeszcze jakichś tam drobiazgów, oczywiście wiadomo, gitary, instrumenty, ale przede wszystkim to najważniejszą rzeczą było dla mnie osobiście to, że zetknąłem się jednak tam z muzykami, z muzyką, która tam była, że tak powiem, na wyciągnięcie ręki. To zmieniło kompletnie moje podejście w ogóle do muzyki, szczególnie do grania na gitarze, nie? Więc sporo się dowiedziałem, no i zacząłem w tym kierunku gdzieś tam dążyć. I właściwie od tego momentu zaczął się jakiś pomysł na tak zwaną karierę solową wtedy. Czyli opuściliśmy niedługo potem Kombi przez jedno imię, ja i Waldek, w celu, żeby grać generalnie troszkę inną, mocniejszą muzykę. A to się zaczęło właśnie wtedy w Ameryce, gdzieś ta nasza rebelia.
0: To tyle wspomnień podróży po Stanach Zjednoczonych Grzegorza Skawińskiego i zespołu Kombi, a w Radiu Złote Przeboje, jak dla mnie, to jedna z najbardziej tajemniczych piosenek początku lat 90. Przed wami Enigma.

0: Browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
2: Co ty wiesz o zaufaniu? Oni wiedzą o nim wszystko. Oglądaj serial CIA. Premiera w piątek, 9 października o 22:00. Tylko na kanale FX. Możesz mi zaufać. Cezary Pazura.
3: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
4: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
3: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
6: To już 21 na zegarach. Najpiękniejszy wieczór tygodnia spędzacie z Radiem Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. To, żeby ten początek weekendu nabrał nam rumieńców, to już teraz na dobry wieczór Roxette.

Och, ten numer pojawił się na Eurowizji w 98 roku, no wprawdzie pierwszego miejsca nie zdobył, ale i tak pokazaliśmy całej Europie, że mamy takie fantastyczne zespoły i takie piękne piosenki. Sixteen to takie proste w radiu Złote Przeboje. No a teraz piosenka, która mam nadzieję rozświetli nam ten piątkowy wieczór, to Mother Talking.

Idealny kawałek do wieczornej podróży samochodem. Piąty bieg, budka suflera w radiu Złote Przeboje. Przy okazji pozdrawiam tych, którzy o tej porze gdzieś tam przemierzają polskie drogi. To dla was już teraz piosenka, przy której kilometry znikają w mgnieniu oka. To ATC.

Była pierwszą artystką w historii, która użyła bezprzewodowego mikrofonu nagłownego na koncercie, a to był rok 1979. Kate Bush w piątkowy wieczór w radiu Złote Przeboje. A ja uwielbiam zaskakiwać Was na początek weekendu polskimi piosenkami. To teraz płyta Kwiaty jak relikwie, 97 rok, płyta solowa Roberta Gawlińskiego, a na tym krążku m.in. ten oto numer. Nie stało się nic.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
5: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Mamo, źle się czuję.
9: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy napotnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
10: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.

0: Autopromocja.
1: Możesz przeczytać w internecie, kiedy ukazał się ten album. Bez trudu wyszukasz, ile płyt sprzedał popularny artysta.
2: Ale nikt poza nami nie powie ci, jak do tego doszło. Jedna decyzja, jedno spotkanie, jedno zdanie. Czasem tyle wystarczy, żeby powstał przebój, który śpiewa cały świat. O tym wszystkim opowiem wam w audycji Czas Gwiazd.
1: Już jutro od 18:00.
2: Zapraszam, Mariusz Stelmaszczyk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
4: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

widać, słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni, rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli,

0: Radio Złote Przeboje Kolor 94 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Some people call me the space cowboy.

Już pod koniec dnia widzę obraz swój, widzę miejsca, w których byłem, widzę ludzi tłum. Już pod koniec dnia pustej szklanki dźwięk, to chyba sen. No, no, no, no, no, no. Już pod koniec dnia widzę obraz swój, w pustej szklance pomarańczy, to dobytek mój. Już pod koniec dnia